0: Pracownia rezonansu magnetycznego Neoscan Medic oferuje diagnostykę obrazową rezonansem magnetycznym bez skierowania. Poradnia Medic, Wałbrzych, Klonowa 6A. Rejestracja telefonicznie lub online na neoscanmedic.pl.
1: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy. Piszne.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

Sam byłem już zaręczony dwa razy. Ukryte DM-y, cztery snapchaty. Jak piszę tobie, że jedzie po pracy do taty, to znaczy, że jedzie do blachy. W morzu są ryby, na niebie są

Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.

energie mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

0: Komunio, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: od dawna to wiem.
1: Specjalnie tu przyszliśmy, specjalnie tak wcześnie, żebyśmy w najlepszym możliwym składzie mogli zacząć najfajniejszy czas w całym roku. Wakacje już są.
2: Już są wakacje, a w tym roku potrwają dokładnie 66 dni, z czego dwa mamy już za sobą.
1: O Jezu, a nie Aśka, dwa za sobą. Pomyśl, co przed tobą.
2: Max. Ty.
1: A jak ci nie pasuje, możesz się przesiąść. Aśka Majusirek-Jakubek, dzień dobry.

0: Lato na maksa i dużo muzycznych nowości. Lumix, Self Aware, także o poranku w RMF Max.
1: Skolim ma przed sobą bardzo pracowity sezon, mega pracowite wakacje, 4 koncerty dziennie ma w planach nawet.
0: Ile się zarabia na 4 koncertów?
1: 11 milionów złotych polskich.
0: Bardzo fajna wakacyjna praca, każdemu takiej życzymy.

0: come home. Ed Sheeran i jego legendarny dmuchany flaming. Takie mamy lato na maksa w RMF Max.
1: Jesteśmy potęgą, my Polska, jeżeli chodzi o produkcję truskawek, potęgą światową. Przyda nas tylko Hiszpania, a nasze truskawki jeszcze wysyłamy sąsiadom.
0: I bardzo dobrze, bo robimy ich tak dużo i są takie dobre, że sami już nie damy rady tego zjeść. Także jedzcie z szczepułkami w ogóle.

0: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: W sprawie Roberta Lewandowskiego podobno umowa podpisana ma być w tym tygodniu pomiędzy Robertem a Chicago Fire.
3: Ale to jest tak bardzo podobno, że Anka już wie, Robert już wie, Anka nawet już spakowała torbę, a menadżer Chicago Fire mówi: wstrzymajcie konie na chwilę, ten Fire jest jeszcze grubo przesadzony, dajcie spokój, może tak, może nie. I znowu Amerykanie nas trzymają w takiej niepewności.
2: No, oni tak lubią.
3: Tak, ostatnio tak miałem w sprawach amerykańskich, jak stanąłem przed tym kioskiem w Maku i okazało się, że nie mogę nacisnąć małej koli. Oni to specjalnie zrobili. Chciałem cola zero, a to nic, tylko z cukrem. Cola zero! Z cukrem. No i nie kupiłem.

0: czy są tu ludzie, którzy czują wspaniały wiaterek w tym numerze?
1: 19 minut po godzinie 6, taki chłopak.
2: Ja tam czuję lato na maksa, przepraszam. Okay. Czujemy inne rzeczy, no
1: Aśka
2: tak bywa.
1: Aśka jeszcze nie przydawkowała wczoraj temperatury, siedziałam
2: w cieniu.
1: Bilety na Beats for Love i uwaga! Max. Wejściówki na krakowski koncert One Republic będziemy wam rozdawać w poranku RMF Max. Kto chce zdobyć bilety, ten nas słucha przynajmniej do 9:00.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmia to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato.

0: hit na maksa z czasów Wielkiego Lodu. To był ATB, You Are Not Alone, 27 minut przed godziną 7. To nie jest śmieszne.
1: Trochę jest.
0: Ja naprawdę pamiętam, kiedy 20 stopni to już było gorąco i to był upał, a teraz się okazało, że 40, słuchajcie, 40 i pół.
1: Tak, 40
0: to jest nasz
1: i pół.
0: Nowy, poweekendowy, temperaturowy maks krajowy.
1: Słubice taką temperaturę odnotowały, 40 i pół, tak gorąco było w naszym kraju 100 lat temu. I nawet nie tak gorąco, bo jednak trochę chłodniej. 40 i pół w Słubicach.
0: Przysiągłbym, że to było wczoraj, a nie 100 lat temu, ale też fajnie. Lato na maksa to lato nowości. Jest Urzel, jest Moving to the Sun.

0: Maxa, które znacie i kochacie. I tak wam gramy w Lecie na Maxa samego rana w poniedziałek, 20 minut przed siódmą.
1: Kolejny dzień alertów RCB, tym razem już nie tylko z powodu gorąca, ale jeżeli macie w domu coś na gaz, jeżeli to kuchenka, jeżeli to piecyk, eksperci przypominają, żeby wietrzyć, bo zagrożenie czadem wisi w powietrzu.
0: Nawet wisi mocniej, bo jak jest gorąco, to jest łatwiej o czad.
1: A u mnie brakowałoby awantura z powodu alertu RCB.
0: Bo?
1: Dostałem SMS-a o północy.
0: Matko.
1: Od kogo? Alert RCB.
0: Straszne.
1: Na pewno, tak ją masz opisaną, alert.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
17: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
18: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
3: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: poniedziałki na wakacjach. Mają to do siebie, że wszystko dzieje się trochę za szybko. Jeszcze przed chwilą drzemka, a tu nagle 6:50 na zegarach RMF Max.
1: Nasi dzielni siatkarze cały czas pięknie walczą w Lidze Narodów i rozegrali mecz z Argentyną. Na szczęście mecz wygrali 3-1, ale pierwszy set tego meczu przejdzie do historii. Słuchajcie, Polacy przegrali tego seta, ale przegrali 48-50.
0: Do 50. Pewnie czekali na kogoś, ktoś miał przyjść. Chłopaki, on zaraz przyjdzie.
1: Ale jakaś żona?
0: Ale nie, właśnie, bo on mówił, że wyszedł tylko na jednego seta.
1: Trochę mu się przedłużyło.
0: Także brawo, dziękuję. Chciałem podziękować bardzo chłopakom. Dzięki, że graliście 48-50.
1: Na ciebie czekali?
0: Graliby dalej.

0: Italo Disco mamy nie tylko przed 7 w RMF Max, mamy też na zewnątrz Italo i to takie pełną parą, bo gorąco dzisiaj.
1: Italo pełną parą, wow, fajnie. 4 minuty i godzina 7, informacyjny flash dla tych, co chcą być dobrze poinformowani. Zwłaszcza jeśli na wakacje jadą pociągiem, bo uwaga, uwaga, uwaga, jakie pociągi dzisiaj na tory nie wyjadą, a te, które wyjechały, jak dużo mają już opóźnienia, o tym za 4 minuty o 7.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara, a jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: NF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: If you love me, let me heal.
5: Jest siódma, czas na flash w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, zapraszam. No, upał mocno miesza, także na kolei dziś na tory nie wyjedzie 21 pociągów. Czytamy w komunikacie PKP Intercity. To składy relacji Łódź-Warszawa, Kostrzyn-Gdynia i Kraków-Jelenia-Góra. Ponad 20 pociągów o poranku notuje opóźnienia. 113 minut poślizgu ma skład Uznam z Chełmu do Świnoujścia. Ponad 50 minut opóźnienia ma pociąg też do Gdyni, ale z Gliwic.
6: Przyjeżdżałam właśnie pociągiem Berlin-Warszawa, no to 70 minut. Minut opóźnienia było.
7: A teraz panie czekają?
6: A teraz córka jedzie do Krakowa.
7: Jaka jest strategia o poranku na podróż, bo temperatura coraz wyższa będzie?
8: No na pewno jakieś lekkie przebywne ubrania, jakby ewentualnie klima nie działa w pociągu, no i wiadomo, że trzeba się nawadniać.
5: Z pasażerami na dworcu centralnym rozmawiał Michał Dobrołowicz. Tymczasem w Słubicach w Lubuskiem padł wczoraj rekord ciepła. Odnotowano 40,5 stopnia. Przez region przetoczyły się burze. Wieczorem strażacy interweniowali ponad 140 razy.
9: Najwięcej zdarzeń zanotowaliśmy w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, połamane gałęzie.
5: To młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Od wczoraj strażacy w całej Polsce interweniowali prawie 300 razy. Prezydent Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego. Ogłaszając to podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy, oświadczył:
10: Nikt
5: i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Przypomnijmy, w zeszłym miesiącu ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu ordera Orła Białego. Tuż po tym Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kanada z awansem do 1/8 mundialu. W Los Angeles Kanadyjczycy w doliczonym czasie gry strzelili gola, no i pokonali RPA 1-0. W grupie J Jordania przegrała wcześniej starcie z Argentyną 1-3, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Tymczasem reprezentacja Brazylii po zwycięstwie w grupie C szykuje się do meczu z Japonią w 1/16 mistrzostw. Start spotkania o 19. Robert Lewandowski ma zagrać w Chicago Fire. To doniesienia włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano. Ponoć sprawa jest już przesądzona. Robert ma podpisać 2-letni kontrakt. Do tematu wrócimy. Dziś znów będzie bardzo gorąco. Jeżeli liczyliście na to, że będzie odrobinę lepiej niż w ostatnich dniach, to niestety musimy was rozczarować. Cały czas walczymy z falą upałów. Mogą też pojawić się burze i opady deszczu miejscami. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, to tak, najmniej zobaczymy dziś w Szczecinie 28 stopni, później Gdańsk 29, Warszawa to już 37 kresek, Wrocław podobnie, Katowice okolice 37 stopni i Kraków również.
3: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
11: Najpiękniej gramy o poranku w RMF Max. 3,5 po 7 bilety na Beats for Love dla twojej paki. Bilety w tej godzinie.

0: Lubię te piosenki, które opowiadają o świecie. 8 minut po godzinie 7. Holidays, Remedy, Manuel. To jest Lato na Maxa, to jest RMF Max.
1: I tutaj są wiadomości, na które czeka cała Polska. No. Uwaga, idzie ochłodzenie.
0: No, wreszcie, brawo.
1: We wtorek na południu już tylko 31 stopni.
0: Super, dziękuję.
1: Nie, tak całkiem serio, naprawdę idzie od północy i z każdym kolejnym dniem od morza będzie szło zimniejsze. Od morza i od zachodu.
0: Zimniejsze.
1: Tam nawet temperatura spadnie poniżej 20 w drugiej połowie tygodnia.
0: Jakby się w pogodzie nie działo, pamiętajcie, jesteśmy z wami właśnie po to, żeby od czasu do czasu znalazło taką nowość, która zrobi wam lato jeszcze bardziej na maksa. Sprawdźcie to. Shimza. Fire, fire. Mieli nagrać numer pod tytułem Klima, Klima, ale jak

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD.

0: Ok, Mister, good prize for you, Mister. Super Watch Legend today pokazuje. O, tiki, tiki. Super Watch Legend, my friend. Good prize, 18 minut po godzinie 8. Przepraszam, 18 minut po godzinie 7.
1: No właśnie, bo tak. Irek już jedną nogą jest na Beat for Love. On by też chciał tam pojechać.
0: O matko, jedyna 4 dni szalonego festiwalu. Ty i jedna dowolnie wybrana przez ciebie osoba na scenie, między innymi Marshmallow, Calvin Harris.
1: Ale Alesso i Dimitri Vegas oraz cała długa lista innych artystów, których znacie i lubicie. No i wy też możecie tam być, bo my mamy dla was wejściówki.
0: I będziemy rozdawać teraz tą specjalną.

0: specjalną wejściówkę na cały festiwal Beats for Love. Tylko wyobraźcie sobie, że ją wygraliście i ucieszcie się tak, żeby nasz Messenger zwariował. No po prostu tak się ucieszcie, nagrywając głosówkę na naszym RMF Max Messengerze, że będziecie się cieszyć i wszyscy będą wam zazdrościć, że potraficie się cieszyć jeszcze nie wygrywając, a pokazując, jak byście się cieszyli, gdybyście wygrali.
1: Żebyście się tak mogli w pełni cieszyć, to tylko dorzucimy, że Beats for Love się dzieje w Ostrawie i się dzieje od środy, od 1 lipca przez 4 dni.
0: A Ostrawa to jest godzinka drogi z Katowic, więc wiecie, co robić. Messenger RMF Max, Beats for Love, wejścióweczka do wzięcia.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: No już prawie pół do ósmej, Staszek ma dla nas wiadomość dnia.
1: Jedziemy na festiwal!
0: Halo kochani, lecą do was klubowe gadżety, gwizdki, rękawiczki, paluszki, słone. Jedziemy na festiwal na Beats for Love. Staszek nagrał taką głosóweczkę, która nie pozostawia wątpliwości, że w Ostrawie będą się działy rzeczy wielkie, wyjątkowe. Dimitri Vegas, między innymi Marshmallow,
2: Calvin Harris i Alesso i wielu innych. Robert miał też ochotę i Darek też miał ochotę na to, żeby
0: Marek
2: się wybrać.
0: Marek to jest w ogóle wariat. Posłuchajcie Marka. Hej, Marek! Diaboliczny Marek. W sprawie Roberta głosy są podzielone.
1: Jedziemy na festiwal!
0: Bo Staszek chce być też Robertem, ale najbardziej szaloną głosóweczkę nagrała dzisiaj Kasia i dla Kasi mamy dwuosobową wejściówkę na Beats for Love.
2: Na całe 4 dni tego festiwalu w Ostrawie startuje w środę.
0: Bo Kaśka ma taką samą ocenę, że można jej zazdrościć.
3: Beats for Love, Kasia mistrzem jest, Beats for Love, wygrałam bilet.
0: Nagrywała Kasia nie wiedząc, że wygrała.
3: Wygrałam bilet, jadę na Beats for Love, mam bardzo blisko, 45 minut.
0: Jeżeli macie w klasie, a właściwie mieliście w klasie taką koleżankę, która mówiła, że się nic nie uczyła i tak była piątka, to jest Kasia.
2: Kasia.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Proszę nie parchać, panie Michale. Minuta po pół do ósmej.

0: bardzo lubimy rozdawać wam podwójne wejściówki na duże muzyczne wydarzenia, bo potem takie fajne głosóweczki, na przykład od Kasi.
1: Dziękuję bardzo.
0: A dzisiaj jeszcze będą przyjemności, bo 4 osoby wyślemy na koncert One Republic.
2: Dokładnie tak, cała paczka może pójść na krakowskie wydarzenie.
0: One Republic, słuchajcie, RMF Max, by zdobyć wejścióweczkę. Między 8 a 9 będziemy rozdawać, a teraz 8 już za 20.
2: A i mundial cały czas się toczy, weszliśmy już w fazę pucharową, czyli teraz się gra tak, że jak wygrywasz, to idziesz dalej, jak przegrywasz, to odpadasz.
0: No, nasi najczęściej tak grają. Co zrobić?
2: Ale nasi tam nie grają.
0: Japonia, Brazylia, dzisiaj o godzinie 19:00, Niemcy, Paragwaj, dzisiaj 22:30.
2: Dobry mecz będzie, Niemcy, Paragwaj.
0: Każdy mecz będzie bardzo dobry, bo wreszcie nie trzeba będzie wstawać o 3:00 nad ranem, żeby go obejrzeć, no.
2: To znaczy dzisiaj nie będzie trzeba.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha. Co jest hitem?
8: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Top Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Link's there. Masz furę, drostujesz furę, a celing

0: Ford u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: I po reklamie.
4: Say a little prayer.

0: Specjalnie gramy takie szybsze do tańczenia, bo jak się szybciej tańczy, to jest więcej wiatru, a więcej wiatru to większy chłodek i mniej dotkliwe 30 stopni prognozowane także na dzisiaj, zwłaszcza w południowych częściach naszego kraju.
1: Tak, wiadomo, bo jak jest wiatr, nawet jak jest ciepło, to i tak jest zimno,
0: o,
1: prawda?
0: Proszę.
1: Wow! Wieczna mądrość.
0: Asia Meus odkrywa świat, odkrywa kołdrę. Pozdro dla tych, którzy budzą się na wakacjach o 7:50.
1: Robię to dla was. Andrzej Rosiewicz już oficjalnie potwierdzony będzie tańczył z gwiazdami.
0: Jezu, ile lat ma pan Andrzej?
1: Pan Andrzej ma lat 82.
0: Ojej.
1: Ale to nic nie znaczy.
0: No oczywiście, bo to taniec z gwiazdami z udziałem słońca. To pan Andrzej jest takim słońcem, wokół tak. którego będą kręcić się wszystkie gwiazdy. Panie Andrzeju, zdrówka życzymy, pozdrawiamy serdecznie. Fukaj, Liwka, Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jest poniedziałek, ale są wakacje, więc w sumie wszystko brzmi trochę jak The Weeknd. I tego się trzymajmy.
1: O, i tak, odliczajcie razem z nami do fajnych momentów tego tygodnia. 5 minut i godzina 8, informacyjny flash. Za chwilę będzie dużo o porannej sytuacji na drogach.
0: Uwaga na czwórce w Śląskiem oraz na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Jest ósma, jest Flash w RMF Max, zatem garść najnowszych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie i zapraszam. IMGW ostrzega, ukrop nie odpuszcza, obowiązują alerty drugiego i trzeciego stopnia przed upałami prawie w całym kraju, a co za tym idzie, w wielu miejscach może zagrzmieć. Wydano alerty dla zachodniej i południowej części Polski. Może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu, w Śląskiem i w Małopolsce. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 15. Tymczasem na lotnisku Chopina w Warszawie naprawiono już pęknięty pas startowy. Powodem był gorąc, część lotów była opóźniona. W tej chwili samoloty ze stołecznego lotniska odlatują już bez problemów. Ale dziś z problemami zmagają się pasażerowie kolei. Część składów notuje solidne opóźnienia.
1: Opóźniony o dokładnie 75 minut jest teraz pociąg z Zakopanego do Gdyni przez Warszawę. Ponad 50 minut opóźnienia ma pociąg też do Gdyni, ale z Gliwic. Pierwszy poniedziałek wakacji i to widać tutaj na dworcu. W hali głównej spotkałem przed chwilą m.in. tych, którzy jadą na obóz harcerski. Zaskoczyły ich tu informacje, że są pociągi opóźnione nawet o prawie 2 godziny.
0: A o tym wszystkim Michał Dobro. Zanim zajmiemy się mundialem, jeszcze informacja, którą żyją fani piłki. Robert Lewandowski zostanie piłkarzem.
2: Go Fire! Woo! Chicago!
0: Chicago Fire! Podpisanie kontraktu ma nastąpić lada chwila, twierdzi włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Reprezentant Polski ma uzgodnić z klubem 2-letni kontrakt. Według Sky Sports i The Athletic Lewandowski ma przejść badania lekarskie. Swój pierwszy mecz mógłby rozegrać już 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps. A Polak 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę i jego kontrakt wygasa 30 czerwca. Zanim przejdziemy do mistrzowskiego flesza sportowego, jeszcze mamy dosłownie sprzed chwili informację. Są utrudnienia na A4 w Śląskiem. To jest odcinek między węzłami Sośnica, Zabrze Południe. Doszło tam do zderzenia 4 samochodów ciężarowych. Zablokowany jest pas środkowy i prawy pas w kierunku Wrocławia. Kanada awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Ekipa pokonała RPA 1-0. Bohaterem spotkania Stephen Eustachio, który zdobył bramkę na wagę awansu w 92 minucie.
3: The win is incredibly...
0: Niezwykle dramatyczne zwycięstwo. Uważam, że jego wpływ na Kanadę oraz to, jak zainspiruje ono ludzi, będzie ogromne. Jestem naprawdę dumny z zespołu. Uważam też, że było to zwycięstwo w pełni zasłużone. Podkreślił trener Kanadyjczyków Jesse Marsh. O 19:00 starcie Brazylia-Japonia, o 22:30 czasu polskiego Niemcy zmierzą się z Paragwajem, a w Lidze Narodów polscy siatkarze dokładnie pokonali Argentyńczyków 3-1. To ich 6. zwycięstwo w sezonie. Kto liczył na to, że upały odpuszczą, niestety nie mamy dla Was dobrych wiadomości, bo dziś ponownie zobaczymy na termometrach okolice 40, 37-38 stopni nawet. To większość kraju. Jedynie na północnym zachodzie Polski będzie to 28 stopni, ale poza tym naprawdę gorąco. Gwałtowne burze z ulewnym deszczem też są prognozowane dziś na zachodzie i częściowo na południowym wschodzie Polski. No ale przez większość dnia ma być słonecznie.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Wiaterek z głośnika, to po pierwsze, tu RMF Max, a po drugie 4 wejściówki na One Republic w Krakowie w tej godzinie.

0: Vitajte, vitajte, kochani, to jest Pump It Up, to jest Denzel, 8 minut po godzinie 8. Zrobimy sobie jakiś taki konkurs, czy potrafisz mówić jak Denzel. Ale to jeszcze nie dzisiaj. Czy potrafisz mówić jak Asia Meus albo jak Irek Jakubek? Możesz się zastanawiać, zapraszamy. Poranki z RMF Max, sama przyjemność, mówią ci, co słuchają od rana.
1: 8 minut po 8, afera Szpitala Południowego w Warszawie, ciąg dalszy teraz.
0: O Jezu.
1: Bo w temacie sensu robienia tomografii osobom nieżyjącym wypowiedział się były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.
0: Jezu, ja słyszałem.
1: Tak.
0: On nawet omówił problem na przykładzie osób nieżyjących od paru tysięcy lat.
2: To ten Hamon i Ramzes II, ich mumie były zdiagnozowane.
0: Czyli właściwie no nic się nie stało. Nie?
2: To ten Hamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł.
0: No przecież.
1: Tego nie rozumiesz.
0: No, znaczy, podobno faraonowie egipscy krócej czekali na tomografię niż pacjenci na NFZ.

0: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: 18 minut po godzinie 8. Sześciu fajnych chłopaków.
1: Bardzo fajnych chłopaków.
0: Będzie gorąco w Tauron Arenie, nie tylko ze względu na stopień przystojności zespołu występującego. One Republic.
1: Jutro w krakowskiej Tauron Arenie jest ten koncert.

0: A my w RMF Max mamy dla was bilety dla całej waszej paczki.
1: Więc jeżeli nucicie sobie ten numer
0: albo nucicie sobie ten numer,
1: to znaczy, że jesteście najlepszą ekipą, która wybierze się jutro do Tauron Areny i w czteroosobowym składzie będzie oklaskiwać chłopaków z One Republic.
0: Ale musicie się nam przedstawić. Powiedzcie, jak nazywa się ta wasza ekipa. Jak na siebie mówicie, jaką nazwę można tej ekipie nadać i wyślijcie to SMS-owo pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 4 bilety dla całej ekipy są do wzięcia. RMS Max.
1: One Republic jutro w Tauron Arenie. Być może razem z tobą.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę.

0: oni nie biadolą, oni tak mają. Pół do dziewiątej na zegarach RMF Max. Jutro One Republic w Krakowie w Tauron Arenie. Wejścióweczki wam rozdajemy i dzisiaj, i jutro też wam będziemy te wejściówki rozdawać.
1: Będziemy.
0: I bardzo się cieszę, że Beata się odezwała. Tylko nie wiemy, czy Beata reprezentuje tych, którzy w pracy, czy tych, którzy na wakacjach. Betty, w pracy czy na wakacjach?
2: Tych, co na wakacjach.
0: A jak będzie się nazywała ekipa tych, co na wakacjach, którzy już jutro pójdą do Tauron Areny, żeby się bawić na koncercie One Republic?
2: Domowi szaleńcy.
0: Domowi szaleńcy? Uwaga, będą słyszeć ten numer. Będą słyszeć ten numer na żywo, bo cztery wejściówki, Beata, są twoje.
2: Wow! No.
0: Czy bardziej się martwią to, że oni są przystojni? Czy bardziej się martwi to, kogo zabiorę na pozostałe trzy wejścióweczki?
2: Bardziej mnie martwi to, że są przystojni, bo ja mam kogo zabrać. Nie, ekipa to ekipa.
0: Mąż.
2: Nie.
1: Weź. A nie.
0: Nie.
1: A widzisz.
0: Całe szczęście. Stary zostaje w domu, a ty z trzema przyjaciółkami bawisz to się jutro w Tauron Arenie na One Republic.
1: Bawcie się dobrze, dziewczyny i chłopaki, i śpiewajcie głośno.
2: Dziękuję bardzo.

0: a w Chicago Fire będzie grał Robert Lewandowski w nowym sezonie.
1: No i to mogłaby być najgłośniejsza informacja weekendu z domu Lewandowskich, ale jest głośniejsza, jest większy szok i niedowierzanie.
0: Tak?
1: Ania Lewandowska, żona Roberta, podczas wakacji w Turcji. Zjadła pizzę, zjadła lody i wypiła drineczka.
0: O matko, powoli się przyzwyczaja do zmiany diety związanej z przeprowadzką do Chicago. No, jej żołądek jest już w okienku transferowym. I pozdrawiamy, ściskamy, kochamy. 20 minut przed godziną 9, bo my tak mamy tu w RMF Max.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.
2: Lato!

0: Sinclair i Kesha. Oni nas wachlują jak tylko mogą. 11 minut przed godziną 9, żeby było łatwiej przy RMF Max przepchać ten poniedziałek i przetrwać największe upały.
1: Uwaga na krokodyle w Katowicach.
0: O Jezu.
1: Ale naprawdę, no co się śmiejesz? Pani zobaczyła krokodyla w Katowicach koło takiego małego stawu. No i bała się podejść, więc zrobiła z okna zdjęcie. Wezwała strażników miejskich. No i faktycznie straż miejska przyjechała. Krokodyl był, tylko że gumowy.
0: Okej.
1: Okay. No co? Więc
0: jeśli odkryjecie w nocnej szafce swojej partnerki pingwinka, to proszę nie wzywać straży miejskiej. Absolutnie nie. Ekopatrol obsługuje wtedy gumowego.

0: reklama. VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
7: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
10: MediaMarkt.
11: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Monika Kołutowska, minęła dziewiąta. Słuchajcie Flesza w RMF Max. Witajcie o poranku. W ciągu najbliższych 6 miesięcy Stany Zjednoczone mają podjąć decyzję co do utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem, finansowania.
4: Wśród potencjalnych lokalizacji baz Władysław Kosiniak-Kamysz wymienił Poznań i Wrocław.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Ponad 30-stopniowe upały i pełne słońce to już nie przelewki. Na zewnątrz może być nie tylko nieprzyjemnie, ale wręcz niebezpiecznie. Uważajcie na udar.
6: Jak coś takiego wystąpi, nie czekajmy. Bo tutaj, czym szybciej pacjent zgłosi się, będzie przywieziony na SOR, czym szybciej będzie wdrożone leczenie, tym faktycznie przeżywalność jest wyższa i czasem jest możliwość odwrócenia udaru mózgu.
4: Mówił lekarz Andrzej Bolewski ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu. Nie będzie linii tramwajowej z Cichego Kącika na Azory ze względu na trudności z przeprowadzeniem tej linii. Realizowany będzie jedynie jej fragment od ulicy Podchorążych.
7: Będzie to przetarg na opracowanie koncepcji wariantów wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
8: Ale tylko do Podchorążych.
7: Tak, będzie to ten pierwszy odcinek od Cichego Kącika do skrzyżowania Piastowska Podchorążych.
4: Tłumaczy Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, a rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk. I na koniec Krosnosz. Szkoły podstawowe w gminie Jedlicze dostały prezenty. To nowoczesne laboratoria sztucznej inteligencji. Zestawy obejmują laptopy, mobilne szafki z funkcją ładowania, kamery HD z mikrofonem i statywem oraz specjalistyczne oprogramowanie. A za chwilę w RMF Max pogoda.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Ostrzeżenia przed opadami deszczu czy gradem, tak jest między innymi w Szczecinie. Tutaj 21 stopni, 23 w Gdańsku, ale za to w Krakowie, w Zakopanem, w Rzeszowie 27 stopni. Gorąco w Lublinie 28, Kielce to 26 stopni na termometrach. Dzisiaj okazuje się, że w części kraju pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę upałów, gorąca, ale też momentami opady deszczu i do tego lokalnie grad.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: Mamy coś ekstra dla wszystkich tych, którzy przyszli dzisiaj do pracy i kusi ich, żeby potrząsać palmą i tak, żeby z palmy coś spadło i najlepiej, żeby zleciało 15 tysięcy złotych.
12: I tak może być w naszej nowej zabawie Casa de Palma.
11: Casa de Palma. Pachnie wakacjami, 15 tysięcy do wygrania i super runda od poranka razy 1200. Pomnożymy każde zgłoszenie, które wysyłacie teraz. SMS 7327 w treści wpisujecie Max.
13: Jesienne liście mają kolor twoich włosów. Jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
11: Cmok, cmok, jutro rano Asia, Irek, ciao, ciao.
12: Pa, pa.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

0: wszystkich dźwiękach od Bibi Rexy i Davida Getty. No idzie się trochę wzruszyć. Najprawdopodobniej jestem jedyną osobą, która w poniedziałek przychodzi do pracy i jeszcze cieszy mordkę. Kari Incińska, witam Was serdecznie po bardzo długiej dla mnie przerwie. Bardzo dziękuję również za mnóstwo wsparcia, które od Was, najlepszy słuchacz RMF Max, dostałam, ale obiecałam, że nie będę sama. Dzień dobry, Dawid Miązek.
1: Dzień dobry, Dawid Miązek, też tu jestem i ja pomoże trochę krótszej przerwie, ale z energią lecimy w ten poniedziałek. Nie ma, że za gorąco. Jutro już będzie chłodniej, tego się trzymamy.
0: Lato na Maxa, witamy.
1: Sean Paul za chwilę i Kisha Kao.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy

0: placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Jak najlepsze wspomnienia.
6: Jak buszowanie po lesie.
7: Jak spotkanie.

0: Underneath the Blue, pod niebieskim, my dzisiaj bardziej pod czerwonym. Mosey Man z Joe Clearem w RMF Max.
1: Słuchajcie, można na różne sposoby. Na przykład z rozdrażnieniem.
0: O Jezu, jak gorąco!
1: Z troską.
0: Ojej, jak gorąco. Wytrzymujesz?
1: Albo ze smutkiem.
0: Jezu, jak gorąco.
1: Częstotliwość, z jaką macie szansę usłyszeć dzisiaj to westchnienie, nawet w robocie rośnie chyba z każdą kolejną godziną.
0: A nawet sekundą, bo to po prostu ten słupek rtęci to tak pędzi w górę.
1: Dzisiaj kolejny dzień z upałami. Na 40-stopniowe upały musi się przygotować ta druga część Polski, bardziej w kierunku centrum i wschodu, ale mamy coś dla was, co może was delikatnie ochłodzić w robocie.
0: Na przykład gadżety RMF Max, które zgarniecie za to, że nam podpowiecie, jak się chłodzicie, jak dajecie radę. Ale nie, że jakiś tam, że wiatraczek czy zimna woda, tylko zaskoczcie nas trochę. Na przykład ja, jak chcę się schłodzić,
1: no,
0: to do szefa dzwonię, wtedy atmosfera robi się od razu lodowa.
1: Nie ukrywam, ja się cieszę, że na urlopie. 3001, czekamy na wasze propozycje. Jak się, kochani, chłodzić, a tymczasem
0: albo
1: posłuchaj.
0: Głosówka na Messengerze RMF Max, też można podesłać.
1: Posłuchaj, posłuchaj, słyszysz? Słyszysz, jak szumi?
0: Może szum.
1: I gdzieś tam nagle, z tyłu siedzenia, w samochodzie, jadąc nad morze, nagle słyszymy te magiczne.
0: Daleko
1: Mamo!
0: Jeszcze?
1: Siku!

0: Ale czuć moc w tym kawałku. To Mikolas i Trips w RMF Max.
1: Tak, Karina, co można znaleźć, jak myślisz, pod palmą?
0: Pod palmą.
1: Siedzisz sobie tak na plaży, ten zwiedzasz, patrzysz palmę i pod palmą.
0: O tej porze to tak chyba
1: palmą.
0: Najbardziej wyczekiwany jednak kawałek cienia, bym powiedziała.
1: Albo można
0: znaleźć... Jeśli się da, bo to jednak takie, wiesz, małe listki.
1: Albo można znaleźć... Ja widziałem kiedyś na przykład małpie bobki pod palmą. Też
0: no,
1: można.
0: No to chyba takie najmniej oczekiwane. Nie. Jednak, ten cień chyba lepszy.
1: A u nas pod palmą, słuchajcie, same fajne rzeczy można znaleźć, bo my ruszamy z zupełnie nową, wakacyjną zabawą w RMF Max. Nazywa się Casa de Palma.
0: Tararirara.
1: I tak są palmy, i jest kasa, i jest pięknie, nawet 15 tysięcy złotych na twoje wymarzone wakacje. Ale jak nie wydasz na wakacje, to też spoko, my tego nie sprawdzamy, na co wydasz swoje 15 tysięcy złotych.
0: Tararirara, pośpiewajcie już sobie do swojego konta, bo coś czujesz, jak wyląduje tam dzisiaj te 15 koła, 15 kawałków dodatkowych, to myślę, że buzia sama będzie się cieszyć, ach, nawet ciało będzie śpiewać.
1: A jak się sąsiedzi będą cieszyć, taki uśmiech, taki, o, gratulacje sąsiedzie, super, super.
0: Tam no. Sąsiedzi, nie musicie na nich patrzeć, za 15 tysięcy złotych to można daleko, tak żeby sąsiada z daleka nawet nie widzieć.
1: No to słuchajcie, jak zgarnąć te 15 koła? Jak najszybciej. Chwytaj za telefon, wysyłaj hasło MAX pod 7327 za 3,69, czyli tyle co nic, a można to zamienić w 15 tysięcy złotych, albo możesz wejść do gry na rmfmax.pl.
0: I uwaga, wariaty! 999 razy w tym momencie, uwaga, mnożymy każde wasze zgłoszenie i te SMS-owe z hasłem MAX pod 7327, ale także na rmfmax.pl.
1: Ale uwaga, tylko 9 minut rundy bonusowej, także szybciutko chwytajcie za smartfony, żeby Casa de Palma nie uciekła.
0: 15 tysięcy złotych czeka. RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.
4: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
5: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Barbara, rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
2: I po reklamie.
16: Jak długi dzień pełen słońca.
17: Jak gofry z bitą śmietaną.
16: Jak wieczór na rolkach.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max.
6: Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
8: Ostrzeżenia przed opadami deszczu czy gradem, tak jest między innymi w Szczecinie. Tutaj 21 stopni, 23 w Gdańsku, ale za to w Krakowie, w Zakopanem, w Rzeszowie 27 stopni. Gorąco w Lublinie 28, Kielce to 26 stopni na termometrach. Dzisiaj okazuje się, że w części kraju pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę upałów, gorąca, ale też momentami opady deszczu i do tego lokalnie grad.

0: I od razu ten jeden stopień chłodny, taka chłodząca nuta od Eda Sheerana, Azizam w RMF Max.
1: Och, chciałabym dzisiaj. Kolejna fala upałów, nie ma żartów. 38-39 stopni dzisiaj między innymi w Lublinie. Na zachodzie nieco chłodniej, około 30-33.
0: Ale patrz na to, wszędzie tutaj 36-40 stopni, nawet jakieś rekordy. A polskie morze jest jak Adam Małysz w najlepszej formie, nie zawodzi. Najchłodniejsze miejsca w Polsce to Ustka i Władysławowo.
1: Ustka, jak luksusowy kurort dla wybranych to dzisiaj brzmi. Więcej o pogodzie powiemy Wam już za chwilę w najnowszym Fleszu. Będą też najnowsze informacje z kraju i ze świata.
0: No, bo żeby nie było, że tylko tym Bałtykiem i pogodą żyjemy. Nie. Ale teraz najbardziej rockowa Roxy ever. Roxy z White'em 2115. Chciałam Ciebie więcej.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
11: MediaMarkt.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałami, szczególnie w Katowicach, w Zakopanem, w Krakowie, w Rzeszowie, tutaj do 31, w Lublinie 30 na termometrach, Warszawa to 29 stopni, w Białymstoku 27, możliwe opady deszczu w Szczecinie, tutaj do 27 stopni, Poznań ma słoneczny dzień z temperaturą do 26, Kreseka w Bydgoszczy do 27. Cały czas upalnie, gorąco, duszno, biometr niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Jakbyście nie do końca dowierzali w to, co jest za oknami, to jeszcze kalendarz podpowiada, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tropików.
6: No co ty, kurde, kalendarz, nie powiesz.
5: Patrz, jak wypadło akurat.
6: Lato to taka pora roku podobno, gdzie się budzą zmysły. U mnie się budzą zmysły do przetrwania.
5: Zmysły przetrwania, tak. Another 54 Ultra, duet z Holandii. Oni dzisiaj będą się emocjonować, bo dzisiaj w nocy Holandia gra z Marokiem.
6: No, o której godzinie? Ciekawie.
5: Trzecia w nocy, także dla wytrwałych, dla koneserów.
6: I tak nie śpimy. Kari Incińska.
5: Dawid Związek, zapraszam.
6: Jesteśmy razem z wami i to lato.

plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej! Rabat od Media Expert!
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
3: BYD. Build your dream.

0: Oj, teraz wyobraź sobie, Karina, że jesteś na takiej rozgrzanej słońcem plaży, złoty piasek, ty na leżaczku pod parasolem, do tego chłopaka w pomarańczowych spodenkach, tam krzyczysz jeszcze raz to zielone z palemką do szklaneczki, poproszę, z lodem.
1: Wyobraź, że teraz podchodzi do ciebie pani w takim złotym bikini, która mówi, powachlować jeszcze, mister Miązek? Nie wiem, co na to
0: jest,
1: twoja żona, ale
0: jest.
1: Myślę, że nawet by jej to nawet nie przeszkadzało.
0: Tak mogą wyglądać wasze wakacje. Tylko, no, trzeba
1: naprawdę
0: zrobić właśnie krok w tę stronę i wejść do zabawy Casa de Palma.
1: Casa de Palma. Casa de Palma.
0: Casa de Palma. To jest, słuchajcie, nowa zabawa, w której czeka ile? 15 tysięcy złotych za te...
1: Ile? Ja muszę to usłyszeć. Ile?
0: 15 tysięcy złotych. Za te pieniądze możesz mieć wymarzone wakacje albo po prostu spełnić swoje marzenia. Jeżeli marzysz o nadpłacie kredytu, też możesz.
1: No to co? Wchodzimy do gry. Hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo jak macie bliżej do klawiatury rmfmax.pl, też polecamy.
0: Tak, dosłownie paroma kliknięciami wchodzicie do gry, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że teraz mamy dla was taką niespodzianeczkę malutką przez najbliższe 10 minut, czyli to nie jest bardzo dużo czasu, trzeba się jednak szybko decydować. Przez najbliższe 10 minut, uwaga, 1000 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie.
1: No co ty, wariaty?
0: Nie jedna szansa za jeden SMS, tylko 1000 szans. Tak to działa teraz w Casa de Palma.
1: No to co, szybciutko. Hasło Max pod 7327 albo zgłoszenie na rmfmax.pl.

0: Lumix z nami, Self-Aware, słuchacie RMF Max, chłodzimy i dzwonimy do kogoś, kto ma pomysł na to, jak się chłodzić w takie upały.
1: Halo, dzień dobry, cześć, Kari Imcińska z tej strony i...
0: Dawid Mięzek, cześć, RMF Max dzwoni.
2: Cześć.
0: Jak masz na imię?
2: Justyna.
0: Słuchaj, twój sposób na schłodzenie się taki może bardziej niestandardowy. Co robisz?
2: Z racji tego, że pracuję zdalnie i głównie odbieram telefon, wchodzę sobie do marketów, hipermarketów, na działy z żółtymi serami albo jogurtami i przez godzinę udaję, że bardzo się zastanawiam nad tym, jaki ser chcę zjeść, ponieważ to jest ser życia. Jest mi chłodno.
1: Przez tyle wybierany tam przez 4 czy 5 godzin.
0: Niektórzy poszukują sensu życia, Justyna poszukuje sera życia i to też działa, jeżeli stoisz przy lodówkach w taką pogodę.
1: Justyna, znakomity absolutnie sposób na to, żeby się trochę ochłodzić przy tych absolutnie tropikalnych upałach.
0: Nie wiem, czy właściciele marketów cię będą lubili, ale
1: i
0: jakoś
1: tak
0: bardzo się nie przejmuję.
1: Muszą jakoś zapłacić, prawda?
2: Trzeba też ułożyć logistykę, żeby właśnie nie wyglądało to zbyt dziwnie i ochrona nic nie podejrzewała, także to kilka dni zmienią.
0: Tu stoisz przy topionych, tu przy białych, tu przy żółtych. No
1: zobacz,
0: tak to leci.
1: Wykminione wszystko, przemyślane od punktu A do
0: Główka
1: punktu
0: pracuje.
1: B.
0: Główka Justyna, pracuje. Gadżety lecą do ciebie oczywiście RMF Max. Pozdrawiamy cię gorąco i chłodu.
1: Raczej chłodniej. Chłodniej cię pozdrawiamy dzisiaj.
2: Dziękuję bardzo.
0: A jak macie inne pomysły na to, jak się schładzać niestandardowo, że coś więcej niż wiatraczek albo woda z lodem, to dajcie znać 3001 albo głosóweczkę na Messenger RMF Max poprosimy. Mamy jeszcze trochę gadżetów.
1: A tymczasem Accent i Kylie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: BYD Odyssey, Bugajska 6/8, Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy,

0: co jest ekstra.
1: Do tego się słucha.
2: Co jest hitem?
3: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: No i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Jak najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
14: Jak wygrała we flanki.
15: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
17: Nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałami, szczególnie w Katowicach, w Zakopanem, w Krakowie, w Rzeszowie, tutaj do 31, w Lublinie 30 na termometrach. Warszawa to 29 stopni, w Białymstoku 27. Możliwe opady deszczu w Szczecinie, tutaj do 27 stopni. Poznań ma słoneczny dzień z temperaturą do 26, Kreseka w Bydgoszczy do 27. Cały czas upalnie, gorąco, duszno, biometr niekorzystny.

0: ten nieśmiertelny banger to oczywiście Avicii, Waiting for Love w RMF Max tuż przed 11.
1: 1:16 z kolei przed nami, to faza pucharowa mistrzostw świata, no i tak Haaland wrzucił na swojego Snapchata, że przez to, że Messi nadal gra, nadal strzela, to on nigdy nie zostanie tym królem strzelców
0: mundialu. Ale to już chyba ostatni mundial Messiego, więc stoi wszystko otworem.
1: No ale brodeczko, jest jeszcze Mbappe.
0: A, ten mówi, no, zawsze coś, nie? Zawsze wiatr w oczy. Słuchajcie, ale co, dzisiaj wieczorem grają Brazylia z Japonią i Niemcy z Paragwajem.
1: No to co?
0: Za kim jesteśmy?
1: Za Paragwajem! No.
0: Ech, Niemcy odpoczną, już sobie pograli.
1: Już to trochę pograli, prawda? Bledka i tańcz przed nami. No my też będziemy tańczyć, mam nadzieję, ze szczęścia. Razem z wami, że kto wie, może ktoś z was właśnie rozpoczyna wakacje.

0: Mama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak impreza na plaży.
7: Jak noc w namiocie.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
13: Nadal mamy ostrzeżenie przed silnymi upałami. Opole to 34 stopnie, Zakopane 33, Warszawa i Kraków nawet ponad 36 stopni. Tutaj mogą pojawić się opady deszczu i burze. Odrobina słońca też będzie, ale biometr zdecydowanie niekorzystny. W Gdańsku wietrznie do 28 stopni, w Szczecinie nieco lżej 27 stopni, w Koszalinie 23, no ale w Bydgoszczy 33 na termometrach i nadal gorąco.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
14: No i my, Kari Incińska,
15: Dawid Miązek, lecimy lato na maksa po 11.
14: Zo, Kari, a już teraz.

0: ale przyjemnie. Moving to the Sun, jak taka bryza w RMF Max.
1: Robert Lewandowski, to jeszcze nie jest oficjalne, ale już prawie pewne, podpisuje kontrakt z klubem MLS ze Stanów Zjednoczonych. Będzie grał teraz w Chicago Fire.
0: A jednak. Bo ja tak sobie myślę, idziesz na emeryturę i masz do wyboru iść do Arabii Saudyjskiej, gdzie owszem, pieniądz, Emiraty, ale gorąco, albo w drugą stronę, czyli srogie zimy, no ale jednak Chicago. Jednak Ameryka, panie.
1: No ale wybierasz ostatecznie to miejsce, gdzie są lepsi partnerzy do baczaty.
0: Pamiętajcie, kto jest głową, ale kto też jest szyją.
1: W tym związku to akurat Ania jest chyba biodrami.
0: Rihanna i Only Girl, już za chwilę.
2: Reklama. Polski rabat, dobra palma, chodź, mój przyjacielu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: I po reklamie.
10: Na podwórku.
11: Na imprezę.
12: Na koncert.
13: Lato na maksa.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: miłości to taka nawet z dwóch stron Stereo Love, ale nie wchodźmy w to dalej. Edward Maja i Wika Zigulina w RMF Max.
1: Nie uwierzysz, Dawid. No? Twój imiennik o nazwisku Podsiadło. Czyli Dawid
0: znam,
1: Podsiadło.
0: Znam typa, no.
1: Został mężem. I to chłopak.
0: Co ty gadasz?
1: No tak, można przeczytać w internecie, ale nie dajcie się nabrać tym clickbaitowym nagłówkom.
0: Czyli nie został
1: nie
0: mężem.
1: Jest prawda, a. Nie, nadal jest. No, nie wiem, czy do końca wolny, ale na pewno jeszcze mężem nie został, czyli jeszcze coś podziałać można.
0: Okay.
1: Prawdą natomiast jest to, że Dawid Podsiadło na ostatnich stadionowych koncertach zapowiedział piąty album w swojej karierze w tym roku, że ma się pojawić i dodał, że będzie to wszystko to, co już znamy, czyli zero zaskoczenia.
0: Czyli to, co było wcześniej, to on to teraz da na nowy album, nowa etykieta wyjdzie i
1: ale będzie
0: i
1: dokładnie
0: płyta.
1: To samo.
0: Aha, no
1: wyobrażasz to sobie.
0: To jest
1: tak,
0: dobry
1: że,
0: model biznesu.
1: Na przykład takie spotkanie z szefem.
0: No.
1: Takie, szefie, mam taki plan na przyszły rok.
0: Jaki? Genialny.
1: Będę robił dokładnie to samo, tylko drożej.
0: To jest trochę jak nasi dentyści.
1: Czyli?
0: Czyli, że przychodzisz, robią mniej więcej to samo, tylko każda wizyta trochę drożej.
1: Max. Może nie Dawid Podsiadło w tym momencie na antenie RMF Max, ale też fajnie. I mogę śmiało powiedzieć, że kolega pana Dawida, Wiktor Waligura się nazywa.
0: Taki Podsiadło, tylko bez wąsa.
1: I cztery pory roku już teraz.

0: Fire Fire, ale to nie jest piosenka o nowym klubie Roberta Lewandowskiego Chicago Fire, tylko to są gorące afrobity od Shimzy w RMF Max.
1: 15 tysięcy złotych. Fajnie?
0: No to jest dopiero gorące.
1: 15 tysięcy złotych. Jeszcze raz to przypomnę i po raz trzeci. 15 tysięcy złotych. Dokładnie tyle możecie dzisiaj zgarnąć słuchając RMF Max w Casa de Palma.
0: Casa de Palma to jest zupełnie nowa zabawa. Jeszcze nikt tutaj żadnych pieniędzy nie wygrał, bo pierwszy finał dopiero przed nami
1: i
0: dzisiaj...
1: Może być twój.
0: No
1: i
0: właśnie.
1: Twój, pod warunkiem, że się odważysz, sięgniesz po ten telefon i w tym momencie szybciutko wpiszesz hasło Max pod 7327 za 3,69.
0: Albo można też na rmfmax.pl wbić, kto woli online. I tak nawet polecam tę drogę, bo tam zawsze, zawsze na naszej stronie są jakieś bonusy. Nigdy was tam z pustymi rękami nie zostawiamy. A jak już traficie do finału, to 15 tysięcy złotych. Albo fajne różne gadżety, takie, które się na pewno przydadzą na wakacje.
1: JBL, wakacje, plaża, wiecie. Musi się nieść.
0: Niech się niesie rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Casa de Palma, 15 tysięcy złotych czeka.
2: Reklama.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
10: Na luzie.
11: Bez granic.
10: We dwoje.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: Lato na maksa.
11: Lato na maksa.
1: Nadal mamy ostrzeżenie przed silnymi upałami. Opole to 34 stopnie, Zakopane 33, Warszawa i Kraków nawet ponad 36 stopni. Tutaj mogą pojawić się opady deszczu i burze. Odrobina słońca też będzie, ale biometr zdecydowanie niekorzystny. W Gdańsku wietrzniej do 28 stopni, w Szczecinie nieco lżej 27 stopni, w Koszalinie 23, no ale w Bydgoszczy 33 na termometrach i nadal gorąco.
13: RMF Max.
14: RMF Max.
13: RMF Max.

0: Jak można? Jak można? Tak wyglądać, tak śpiewać i jeszcze tworzyć takie hity. Oscar,
1: no,
0: Cynthia,
1: no,
0: co
1: jakoś,
0: ty
1: no.
0: W RMF Max?
1: No co ty, to ty będziesz mieć reakcję na te informacje, które ja sobie tutaj czytam.
0: Aha, jestem ciekawa.
1: Otóż rząd Wielkiej Brytanii powiedział, że w tym roku wyda 15 miliardów funtów na hotele
0: na wakacje
1: dla nielegalnych imigrantów.
0: O, proszę.
1: Widzisz, ale patrz, jaki to jest sposób, jak chcesz pozwiedzać Wielką Brytanię, nie? Marzyć się wycieczka do Londynu, gdzieś tam do Edynburga czy coś. Przylatujesz tylko na nielegalu, żeby broń Boże nie pokazywać paszportu, bo jak wjedziesz na legalu, to 200 funtów za noc. A tak, ten sam hotel za free.
0: Mnie aż zmroziło na samą myśl o tej informacji. Ale tak, kostki lodu, co tam, lejąca się woda. No korzystajcie, drodzy państwo, bo na klimę wetarze nas jeszcze nie stać. Czekamy zatem również na wasze pomysły. Dajcie
1: jak
0: znać.
1: Jak się schładzacie, dajcie znać.
0: Żeby sobie wzajemnie trochę te tropikalne upały pomóc.
1: 3001 albo głosóweczka na Messengerze RMF Max.
0: Czekamy również na najnowsze informacje, te punktualnie o godzinie 12, a z najnowszych muzycznych to już za chwilę, 31 lipca, ukaże się nowa płyta od Ariany Grande.
1: A to nowy kawałek od Ariany Grande.

0: mama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Na lody, na plażę z ekipą.
8: Leżąc
7: na chillowanko.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
13: Cały czas monitorujemy sytuację pogodową na bieżąco i okazuje się, że niestety, ale te upały nie odpuszczają. Wiatrak, butelka wody pod ręką, no i jakoś musimy sobie radzić, szczególnie w Krakowie, w Zakopanem, w Rzeszowie, w Lublinie czy w Warszawie, tutaj nawet do 37 stopni, we Wrocławiu 33, mają pojawić się opady deszczu, burze w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim czy w Szczecinie z temperaturą do 28 stopni, biometr niekorzystny, duszno i gorąco.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
14: Trochę pogadaliśmy, no to teraz nie gadamy, tylko posłuchamy, jak mówi ciało. Body Talk, Ale Farben w RMF Max.
15: Kari Imcińska, Dawid Miązek, słuchacie Lata na Maxa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To i

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Co można za te pieniądze kupić sobie? Takie wakacje życia sobie zrobić. I raz niech będzie tak, że sąsiad nam zazdrości, a nie odwrotnie.
6: Hasło Max pod 7327 albo rmfmax.pl. Szybciutko.
7: Max. Ogłoszenie płatne.
8: Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
9: Bez przesady z tym czekaniem.
10: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
8: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
10: A to niby kiedy nas nie było?
8: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
10: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
8: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
10: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zaszczankami.
11: Nie mogło nas tam nie być.
8: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach Zdrowych Finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
10: Poduszka brzmi wygodnie.
11: A co z kołdrą?
10: Bo mi bardzo marzną stopy.
8: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
12: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Ogłoszenie płatne. Reklama.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
14: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.

0: od dawna to wiem.
1: Ja też już wiem. Kiedy będzie chłodniej? W czwartek będziemy krzyczeć nareszcie jak męskiej Grani Orkiestra 2026 na antenie RMF.
2: No super, bo ja w piątek urlop zaczynam. Pytaliśmy was o niestandardowe sposoby na chłodzenie. Podsyłacie SMS-y na 3001. Ktoś tu napisał: polecam stanąć przed otwartą lodówką i przekonywać się domowników, że to klimatyzacja klasy premium. Jak przyjdzie rachunek za prąd, to nie trzeba nikogo przekonywać, że to będzie premium.
1: Oj tak. Słuchajcie, kto ma piwnicę, ten szczęściarz. Kolejny SMS pod 3001. W takie upały to, wiecie, wszystkie słoiki trzeba wyłożyć nagle. Może w salonie 28 stopni, ale w piwnicy 17 bardzo przyjemnie.
2: No, zazdro. Na ochłodzenie najlepsze jest nic nie robienie. W takich temperaturach no, człowiek się poci przy każdym najmniejszym ruchu. Ktoś tu napisał, a jak siedzi spokojnie lub leży plackiem, to jest okej. I to jest dobry sposób, tylko jak szefa przekonać.
1: No, ja mam nadzieję, że szefu to słyszał i zamierza zastosować również i sam. Nikt się na pewno nie pogniewa, ale mamy też głosóweczkę.
2: Od Tomka.
3: No ja wczoraj spróbowałem włożyć swoje ubrania do zamrażalki. Po 15 minutach je wciągnąłem. No niezapomniane wrażenia przy wkładaniu.
2: 15 minut chłodu, ale wrażenia niezapomniane. Tak to wygląda standardowo w małżeństwie.
1: To w RMF Max dla klimatu i dla przyrostu naturalnego. Save my love już teraz.

0: reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
7: Nie wszystko zależy od nas.
8: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
7: Co się zmieniło?
8: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
11: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Cały czas monitorujemy sytuację pogodową na bieżąco i okazuje się, że niestety, ale te upały nie odpuszczają. Wiatrak, butelka wody pod ręką, no i jakoś musimy sobie radzić, szczególnie w Krakowie, w Zakopanem, w Rzeszowie, w Lublinie czy w Warszawie, tutaj nawet do 37 stopni, we Wrocławiu 33, mają pojawić się opady deszczu, burze w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim czy w Szczecinie z temperaturą do 28 stopni, biometr niekorzystny, duszno i gorąco.

0: Sezon w RMF Max od Dawida Podsiadły. Wczoraj Dawid grał na Narodowym, który zamienił się w jeden wielki garnek z zupą. Tak się wszyscy gotowali.
1: Dlatego my dla was sprawdzamy dzisiaj w Lecie na Maxa, co przysługuje wam, drodzy pracownicy, od waszych szefów. Wiemy, że na pewno przy wysokich temperaturach powyżej 28 stopni to jest mnóstwo wody. Co godzinkę tak powinna, wiecie, z grzeweczka sobie tak wjechać na spokojnie koło waszego biurka. Ale co ciekawe, taki komfort pracowników, czytam to w polskich przepisach, może poprawić wcześniejsze odesłanie pracownika do domu, co zależy, uwaga,
0: że kończymy szybciej, tak?
1: Od dobrej woli pracodawcy.
0: No, już widzę tę dobrą wolę u naszych szefów. Gdzie będziesz do domu wracał? Przecież tam gorąco, zostań
1: Polski
0: tutaj do wieczora, się schłodzi.
1: Chociaż my znamy takie firmy, gdzie zamiast takiej wody czy odesłania człowieka do domu, człowiek dostaje taką wiadomość w postaci maila z napisem: pamiętajcie, najważniejsze jest pozytywne nastawienie.
2: Afirmuj, że mamy klimatyzację.
0: Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Karina Nicińska,
1: Dawid Miązek i Ania Wojtkowak, która już za chwilę przywita się z wami w programie I Wszystko Gra.
0: A my wracamy jutro po 9:00. Trzymaj.

0: Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie i bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto i promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.
8: Po swojemu.
9: Na spontanie.
8: Na luzie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Sprawdzamy pogodę, no i okazuje się, że nadal upały nie odpuszczają. Powyżej 37 stopni w Kielcach, Kraków to 36 na termometrach, w Rzeszowie 38. W Krakowie mogą pojawić się burze i opad deszczu, więc tutaj uwaga. Burzowo i deszczowo także w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze, tutaj od 28 do 29 stopni. Poznań słonecznie dzisiaj tutaj, z temperaturą do 31 stopni, nieco lżej w Szczecinie, tutaj 26, a w Gdańsku 28.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Minęła 13 w RMF Max. No to mam dzisiaj wielki przywilej przywitać się na utworze, który przynosi tyle ulgi. To Bausa, Ania Wojtkowiak, witajcie. Mnóstwo hitów, 15 tysięcy do wzięcia i wspólny czas do 17. Cześć!

0: jest. Delikatna cyrkulacja powietrza pojawiła się za sprawą tego numeru. To Ebony Hollow w RMF Max. A wiecie, że ten weekend to nawet musi zmienić nasze zwyczaje językowe, prawda? Bo normalnie bym wam powiedziała, że mam gorące info, ale szczerze mówiąc, no teraz to już może nie mieć powodzenia, więc powiem, że mam cool info. To jest bardzo dobre info, bowiem, moi drodzy, 15 tysięcy złotych do wygrania jest dzisiaj w RMF Max i będę miała tę przyjemność, żeby mam je wręczyć w nowej zabawie. Casa de Palma. Co najważniejsze, 15 tysięcy do wygrania, no myślę, że na wakacje idealnie, w miejscu, gdzie działa fantastyczny klimatyzator. Jak tylko wchodzicie, jest chłodno, delikatny zapach mięty unosi się w powietrzu i to wszystko za pieniądze od RMF Max. 15 tysięcy wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em albo wskoczyć na rmfmax.pl, gdzie oczywiście można złapać i losy, i bonusy. Tylko chcę poruszyć najpierw waszą wyobraźnię. Co można zrobić za te pieniądze? Na chłodnym prześcieradle położyć się na materacu o idealnej twardości. Poczekać, aż ktoś przyniesie wam świeżo wyciśnięty sok z kostkami lodu. No i oczywiście nic nie robić. Przez tydzień na pewno, a może nawet i dłużej. I to jeszcze na dodatek nie samemu, a w towarzystwie. 15 koła do zgarnięcia. Jeszcze tego popołudnia. Wysyłajcie hasło MAX na numer 7327. Nasza nowa zabawa Casa de Palmas wystartowała. MAX.
1: Reklama. Bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: I po reklamie.
6: Na rower.
7: Na koncert.
8: Na spacer.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na...

Kyoto w RMF Max. No Zalia już po pierwszych koncertach festiwalowych tych wakacji, można powiedzieć, bo to był gorący weekend, nie tylko jeśli chodzi o temperaturę, ale także jeżeli chodzi o wydarzenia, więc domyślam się, że ten poniedziałek może należeć do nie najlżejszych. Żeby szybciej przeleciał, no to startujemy z naszą zabawą poniedziałek na skróty, a ponieważ cały czas na termometrach i za oknem dzieje się to, co się dzieje, no to dzisiaj skrót GW, czyli Global Warming, globalne ocieplenie, moi drodzy, bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, uważa, że jest, czy nie jest, no to rozwińcie ten skrót w sposób kreatywny, zabawny, a za te najlepsze rozwinięcia, oczywiście, które nagrywacie na głosówkach, na naszym messengerze RMF Max, ja mam dla Was gadżety, letnie gadżety od RMF Max także. Global Warming, czyli GW, no ja bym to jednak rozwinęła w postaci głowa wyparowała albo garnitur wejściowy. Z pozdrowieniem dla tych, którzy mieli taki na sobie na weselu w ten weekend. GW, rozwijajcie ten skrót do wzięcia gadżetu od RMF Max. Nagrywacie głosówki na Messengerze. RMF Max. A z nami już teraz Andy Dust popycha poniedziałek do przodu.

0: słuchając Davida Guetty, jesteście myślami na plaży, czy jednak już po zachodzie słońca, kiedy będzie trochę chłodniej? Dzisiaj to w ogóle trzeba ten zachód słońca śledzić, bo słuchajcie, będzie pełnia truskawkowego księżyca. Najniżej świecący księżyc i oczywiście w pełni, i to notabene nie będzie cały czas biały, tylko będzie miał piękne kolory. To wieczorem. A co nas po południu czeka na niebie, sprawdzamy już zaraz w prognozie pogody. Nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem?
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: No i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Koral 110 ml, różne smaki, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
17: Co się zmieniło?
16: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
18: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: I po reklamie.
23: Na imprezę.
24: Na siebie.
25: Na chillowanego.
26: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
27: Lato na maksa!
0: Sprawdzamy pogodę, no i okazuje się, że nadal upały nie odpuszczają. Powyżej 37 stopni w Kielcach, Kraków to 36 na termometrach, w Rzeszowie 38. W Krakowie mogą pojawić się burze i opady deszczu, więc tutaj uwaga. Burzowo i deszczowo także w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze, tutaj od 28 do 29 stopni. Poznań słonecznie dzisiaj tutaj, z temperaturą do 31 stopni, nieco lżej w Szczecinie, tutaj 26, a w Gdańsku 28.
28: RMF Max.
5: RMF Max.
28: RMF Max.

0: Letni klasyk Vinay i Vamero w RMF Max. No może wam przypomniał poprzednie lata, ale teraz czas w RMF Max na coś, co ma potencjał na to, żeby stać się w tym roku absolutnym hitem. Tą dziewczynę to już dobrze znacie. Mało tego, pojawi się we wrześniu w Polsce, a mowa o rumuńskiej wokalistce Inie. Ale tym razem śpiewa ona o kobiecie, która ma taką opaleniznę, o której ja co roku absolutnie marzę. Pewnie dziewczyny z piegami wiedzą, o czym mowa. Ina i Morenito w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: serum z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.
13: Na randkę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Pogodowo w kraju trochę nieprzyjemnie, bo jest zbyt gorąco momentami. Kraków, Kielce, Lublin, tutaj od 36 do 38 stopni mają pojawić się burze i opady deszczu. W Łodzi 34, Warszawa to 35 stopni. Nieco lżej dzisiaj w Koszalinie, tutaj 23 na termometrach, ale w Gdańsku już do 28. Sporo słońca, ale też opady deszczu i burze. W Gorzowie Wielkopolskim tutaj 28 na termometrach, w Zielonej Górze o stopień więcej. Cały czas gorąco.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Już po 14 w RMF Max. A wiecie, że podobno od ciepłego napoju jednak człowiek mniej się poci niż od tego chłodnego? Taki upał? Trzeba to sprawdzić. Przede mną ciepła kawka i przed nami czas do 17. Another Teraz, a za chwileczkę Wiktor Waligura, Ania Wojtkowiak. Cześć!

0: bierzesz.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Term Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Classic Silver w RMF Max. No jak jest silver, to musi być też golden. Złota rada za momencik. Bo jest coś takiego, słuchajcie, że dzieci na wakacjach marudzą bardziej, prawda? Rodzice z pewnością mogą mieć takie przeświadczenie. No więc pojawiły się odpowiedzi od naukowców, dlaczego tak się dzieje i co z tym zrobić. I o tym już za moment. Zostańcie.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu.
4: Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
1: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Wróżki i superbohaterowie, tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab. Taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: i po reklamie.
1: Jak ognisko na działce.
2: Jak wieczór na rolkach.
3: Jak leżenie nad rzeką.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: pomagają przetrwać poniedziałek w pracy i na przykład długą drogę do celu, jeżeli właśnie wybieracie się na wakacje. Człowiek się nie może doczekać, a potem już w samochodzie słyszy: mama, daleko jeszcze? Faktycznie jest tak, że dzieciaki więcej marudzą, gdy są na wakacjach, a to wszystko dlatego, że, jak mówią psychologowie, zmiana rutyny, przestymulowanie, za dużo cukru, za dużo bajek, no i generalnie jak jesteśmy zestresowani, to oni też łapią nasze emocje. No to co z tym zrobić? Sporty i to najlepiej drużynowe. Taka jest recepta. Jednoczy nas cel, a nie myślenie o marudzeniu. I dlatego właśnie jest choćby konkurs z Orlika na stadion. I tutaj to dopiero można osiągać cele drużynowe. Pamiętajcie, że tylko do końca czerwca można zgłosić drużynę do turnieju, który potrafi spełniać piłkarskie marzenia w waszych pociech. Aż 120 zawodników i zawodniczek będzie wybranych do tego, żeby wyjechać na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu. Więc jest moc. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły i pamiętajcie, z Orlika na stadion. Zgłoszenia drużyn tylko do końca czerwca.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Tam lato. Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
2: Reklama.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: I po reklamie.
4: Jak ognisko na działce.
5: Jak wypad na wodę.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
8: Pogodowo w kraju trochę nieprzyjemnie, bo jest zbyt gorąco momentami. Kraków, Kielce, Lublin. Tutaj od 36 do 38 stopni mają pojawić się burze i opady deszczu. W Łodzi 34, Warszawa to 35 stopni. Nieco lżej dzisiaj w Koszalinie. Tutaj 23 na termometrach, ale w Gdańsku już do 28. Sporo słońca, ale też opady deszczu i burze. W Gorzowie Wielkopolskim tutaj 28 na termometrach. W Zielonej Górze o stopień więcej. Cały czas gorąco.

0: Każdy odświeżony klasyk ma w sobie urok. Keisha i Florida w RMF Max. Tymczasem dzisiaj kręcimy się wokół tematu GW, Global Warming, w naszej zabawie poniedziałek na skróty i tak go właśnie popychamy do przodu. Nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max, rozwijając kreatywnie skrót GW. Michał, na pierwszy ogień.
1: Ja myślę, że GW to po prostu jest granica wytrzymałości. Tak nas testował ten upał w weekend.
0: Dokładnie, pełna zgoda, Michał. Adrian z kolei już GW absolutnie w robocie rozwija.
2: W moim zawodzie to jest gwint wewnętrzny, czyli gwint taki, którego nakręcamy jakiś zaworek.
0: Tak, najlepiej zawór z zimną wodą. Od razu, chłopaki, do was lecą letnie gadżety od RMF Max, a wy skrót GW, czyli Global Warming, ale w waszym stylu rozwijacie kreatywnie po swojemu na Messengerze RMF Max.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: I po reklamie.
10: Jak śmiganie na żaglach.
11: Jak wypad nad wodę.
12: Jak wakacje last minute.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: Lato na maksa.
15: Lato na maksa! Fireball.
16: Po południu nadal gorąco i jest ostrzeżenie przed burzami, gradem, na przykład w Szczecinie, ale temperaturowo tutaj bez zmian około 30 stopni, powyżej 30 w Krakowie 36, w Kielcach 37, w Lublinie burze i deszcz i do 38 stopni, upalnie w Rzeszowie 38 kresek na termometrach. Suwałki, Olsztyn i Gdańsk tutaj około 28 stopni, w Poznaniu 31. Temperatury wysokie, dbajcie o siebie.
17: Przerwa na nawodnienie? No tuż po 15 przydałaby się, ale Farben na start za momencik męskie granie orkiestra. Ania Wojtkowiak już po trzeciej w ten poniedziałek. Cześć!

Calvin Harris, Dua Lipa i One Kiss w RMF Max. Przyjemnie się zrobiło, prawda? To teraz tylko nie pozwólcie, żeby los was pocałował. Wiecie gdzie? Bo teraz ruszamy z rundą bonusową w naszej nowej zabawie Casa de Palma. 15 tysięcy złotych mamy do wygrania i to już po godzinie 16, a mamy po 15 teraz, więc warto się skupić. Uwaga, od teraz wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a ja każde wasze zgłoszenie mnożę 700 razy. Raz wysłany SMS i zgłoszenie do naszej zabawy to teraz tak, jakbyście zrobili to 700 razy, więc może nie macie dodatkowych rąk do pracy, ale dodatkowe zgłoszenia od nas jak najbardziej. A poza tym, że jest do wygrania 15 tysięcy złotych, to jeszcze tylko podpowiem, że w kokosach z naszej palmy kryją się także nagrody rzeczowe. To mogą być aparaty fotograficzne, to mogą być super wyciskarki do soku, to mogą być maszyny do popcornu albo inne przyjemności. Ale przede wszystkim 15 tysięcy złotych. Na wakacje, na nowy balkon, na klimatyzator dla was, dla waszej rodziny. Na wszystko może starczyć. 7327 SMS o treści Max. Działajcie!

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Term Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: muzykę to oni potrafią. Holendrzy, Juste, Jackstyle, Jony w RMF Max. Ale jeśli chodzi o mundial, no to to jest jednak ta ogromna nacja, która jeszcze nigdy nie wygrała Mistrzostw Świata. A dzisiaj faworyt gra o wszystko, czyli Brazylia, która czeka od 24 lat już na zwycięstwo w mundialu. Co się jeszcze będzie działo tego wieczoru? O tym za moment w mistrzowskim fleszu sportowym. Zostańcie. RMF Max.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Zaczynamy od tenisa. Maja Chwalińska niestety po niezwykle emocjonującym meczu z Tajką Mananchayą Saonkeyo kończy przygodę z Wimbledonem na pierwszej rundzie.
2: Zaważyła tak naprawdę kontuzja odniesiona w drugim secie. Polka, mając piłkę meczową, pośliznęła się, gdzieś podkręciła kostkę, potem kilka razy korzystała z pomocy medycznej, no ale tak naprawdę od tego momentu przestała w sumie biegać na korcie.
1: A to, jak dodaje Wojciech Marczyk, bezbłędnie wykorzystywała przeciwniczka. Swój mecz rozgrywa Hubert Hurkacz. Polak gra z Kasperem Rudem, wygrał pierwszego seta, w drugim też zdecydowanie lepszy. Dziś na kort wyjdą także Magdalinet i Magdalena Frenk. A co na mundialu? Kanada pokonała wczoraj 1-0 RPA i została pierwszym zakwalifikowanym do 1/8 finału zespołem. Dziś kolejne spotkania 1-16, o 19 mecz Brazylii z Japonią, o 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem. O 3 w nocy Holandia zmierzy się z Marokiem.

Słońce w utworze działa zupełnie inaczej niż słońce w praktyce. W pracy to ono dzisiaj wyciska z nas kolejne krople potu. Więc za momencik o tym, jak zrobić dobre domowe elektrolity. No bo często wiecie, te rozpuszczalne w tabletce to jednak mnóstwo cukru i tak dalej. Jak zrobić te zdrowe? O tym zaraz, ale najpierw prognoza pogody.

0: Wingsów, Hot Wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: I po reklamie.

po południu nadal gorąco i jest ostrzeżenie przed burzami, gradem na przykład w Szczecinie, ale temperaturowo tutaj bez zmian około 30 stopni, powyżej 30 w Krakowie 36, w Kielcach 37, w Lublinie burze i deszcz i do 38 stopni, upalnie w Rzeszowie 38 kresek na termometrach. Suwałki, Olsztyn i Gdańsk tutaj około 28 stopni, w Poznaniu 31. Temperatury wysokie, dbajcie o siebie.

0: temat, a tym Drakulą to jest teraz upał, bo to on wysysa z nas ostatnie soki. Wy na Messengerze RMF Max rozwijacie z kolei skrót GW, czyli Global Warming po waszemu. Paulina?
1: GW, głodna wiatru.
0: Bardzo ładne, Paulinko. Do ciebie lecą letnie gadżety od RMF Max. Rozwijacie skrót GW na naszym Messengerze. A ja wam szybko zdradzam jeszcze, czym się nawodnić zdrowo. Jeden z prostszych przepisów na elektrolity, jaki można sobie zapewnić, to woda kokosowa, szczypta soli, sok z cytryny lub limonki, no i do tego opcjonalnie odrobina miodu. I do przodu lecimy z modelkami.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: tylko w KFC.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: No i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Butelka wody pod ręką, jakiś wiatrak, a najlepiej to i klimatyzacja. I tak dzisiaj staramy się wspierać biomet niekorzystny, duszną, palnie, gorąco. No i najgorzej jest w Krakowie, w Zakopanem, w Rzeszowie, tutaj około 37 stopni. Jest naprawdę gorąco, uważajcie na siebie, najlepiej nie wychodzić. No jak już gdzieś musicie iść, to nakrycie głowy i właśnie wspomniana butelka pod ręką to już musi być. Jeśli chodzi o Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, tutaj około 27 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę odliczać czas w ten sposób. Minęła 16. I do zachodu słońca zostało nam 5 godzin. Ale w tej godzinie przede wszystkim 15 tysięcy złotych do zgarnięcia. A już za moment Ariana Grande, czy teraz Sorry Papi na start. Ania Wojtkowiak. Cześć, po czwartej.

0: Ariana Grande ma w sobie coś takiego chłodzącego w tym głosie, prawda? A dzisiaj na naszym messengerze RMF Max rozwijacie skrót GW, czyli Global Warming, ale po swojemu i po robocie, jak się okazuje, od Artura.
1: Po dzisiejszym dniu 12 godzin w pracy, za kółkiem, pali słońce jak nie wiem co, to będzie łupawka wieczorem.
0: No nic innego nam nie pozostaje, słuchajcie, to wszystko przed nami. Chociaż Julka się jeszcze też idealnie wpasowała, rozwinęła skrót GW na Messengerze.
2: Koniec miesiąca to chyba każdy zna GW, czyli gotówka wyparowała.
0: I tak to po polsku właśnie wygląda nasze Global Warming. Dziękuję za głosóweczki. Artur i Julka także zgarniają gadżety od RMF Max w letnim wydaniu. A to już Ed Sheeran, tak, tak. Do zabawy poniedziałek na skróty wracamy za tydzień, a jak...

0: Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku. Tak wzięłam głęboki wdech, bo szkoda, że nie będzie mogła tego zaśpiewać Maja Chwalińska. Jaki to piękny czas. Skręcenie kostki w drugim secie. No i niestety przegrany pierwszy mecz na Wimbledonie. Maja, i tak jesteś wielka. Naprawdę wszyscy jesteśmy z tobą. I to nie jest tak, że teraz jak już nie wygrywasz, to odwracamy wzrok. Absolutnie nie. Chociaż ja teraz zerkam w kierunku tego, kto, mam nadzieję, wygra dzisiaj 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Finał za moment.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka w ramach projektu Enklawa. Chcę więcej w RMF Max i bardzo proszę, teraz to będą kokosy rozbijane. W finale naszej zabawy Casa de Palma, do wzięcia nawet 15 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: To jest nowa zabawa w RMF Max do wygrania. Nie tylko 15 tysięcy złotych, zaznaczę, ale w naszych kokosach są też instaksy, maszynki do popcornu, no i oczywiście zapas wody kokosowej, żeby się nawadniać tego lata. Numer telefonu do dzisiejszego finalisty już wybrany i teraz najważniejsze. Odebrać i zdecydować, który kokos rozbijamy.
2: Halo?
0: Cześć, tu Radio RMF Max. Witam w nowej zabawie Casa de Palma. Dzwonią wakacje, wakacyjne prezenty. Z kim mam przyjemność?
3: Dzień dobry, cześć, Mateusz.
0: Mateuszu, witaj w tropikalnej krainie, w której za chwileczkę będziesz razem ze mną rozbijać kokosy. Jak tam u ciebie? Żar tropików? Pytanie jest jakby retoryczne.
3: Na szczęście mam klimatyzację, więc nie jest najgorzej.
0: Dobra, dobrze, czyli wywietrzony chłopak. Do wygrania jest 15 tysięcy złotych. Przede mną stoi palma, na niej 26 kokosów. No i teraz pojawia się tylko jedno pytanie. Który kokos mam dla ciebie strącić, Mateuszu? Mamy wakacje 2026 i tyleż właśnie kokosów, to znaczy 26. Od 1 do 26. Który mam
3: to
0: strącić?
3: To może numer 2.
0: Kokos numer 2. Okej, okay, okej. Okay. Ten jest akurat wysoko. Czemu dwójeczka?
3: Dwójka w szkole to super ocena.
0: Rozumiem, że poniedziałek wystarczy, że będzie dopuszczający po tak gorącym weekendzie. Dobra, to pozwól mi potrząsnąć tą palmą i sprawdzić w takim razie, co kryje się pod kokosem numer 2. Na pewno będziesz bardzo nawodnionym gościem tego lata. Wygrywasz zapas 200 puszek napoju kokonat. Gratuluję tobie bardzo, bardzo serdecznie. Dobre elektrolity można sobie z tego zrobić albo wypić po prostu bezpośrednio.
3: Bardzo lubię wodę kokosową, więc idealnie się pasuje.
0: Mam tak samo, słuchaj, mało tego, dzisiaj już podawałam przepis na super elektrolity z wodą kokosową, więc na razie się nawadniamy i bawimy oczywiście tego lata w naszej zabawie Casa de Palma. Jutro znowu prezenty i 15 tysięcy złotych do zgarnięcia.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Człowiek myśli, że nie jest w stanie dorobić się kokosów, ale z RMF Max można. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły. Nasza zabawa Casa de Palma wystartowała tego lata. Jutro kolejne kokosy będziemy rozbijać dla was. A to już Shawn Mendes.

0: Powiem tak, jak mam bausę w głośnikach, to nawet mogę wyłączyć klimatyzator. To Magnetic w RMF Max na dobre popołudnie. 17 zbliża się wielkimi krokami, więc ja się bardzo cieszę, że ten poniedziałek mogliśmy przetrwać razem. Jutro do Was wracam oczywiście po godzinie 13, a tymczasem zostańcie z kanałem nadawczym. Ania Wojtkowiak, dzięki za wspólny czas. Do jutra, hej!
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
2: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
1: A czy to prawda, że zdarza Wam się wpadać w niepowołane ręce?
3: No jak widzimy pilne kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
2: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
1: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają Wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
2: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
1: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
2: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
4: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Jak długi dzień pełen słońca.
11: Jak wypad nad wodę.
12: Jak ognisko na działce.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
16: Butelka wody pod ręką, jakiś wiatrak, a najlepiej to i klimatyzacja. I tak dzisiaj staramy się wspierać. Biometr niekorzystny, duszno, upalnie, gorąco. No i najgorzej jest w Krakowie, w Zakopanem, w Rzeszowie. Tutaj około 37 stopni, jest naprawdę gorąco. Uważajcie na siebie, najlepiej nie wychodzić. No jak już gdzieś musicie iść, to nakrycie głowy i właśnie wspomniana butelka pod ręką, to już musi być. Jeśli chodzi o Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, tutaj około 27 stopni.
17: RMF Max.
18: RMF Max.
17: RMF Max.

0: słyszysz?
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia, Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
11: I po reklamie.

0: stare.
1: Do lasu.
2: Magico.
3: Bez planu.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa!
7: Na zegarach 17 w RMF Max błyskawicznie o tym, co ważne i ciekawe po południu. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Zaczynamy od burzowych alertów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w aż 13 województwach. Niebezpiecznie może być na zachodzie Polski. Trzeci najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW obowiązuje na Dolnym Śląsku.
8: Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski apeluje o ostrożność. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia, przerwy w dostawie prądu, ale także utrudnienia na drogach i kolei.
9: Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
8: Jest apel, aby mieszkańcy nie ryzykowali i zostali w domach.
7: A te ostrzeżenia przed pogodą przekazywała Martyna Czerwińska. Tymczasem w związku z upałami w wielu szpitalach w kraju ogłoszono stan pogotowia. Na dyżury wezwano dodatkowy personel. Tak jest na przykład w szpitalu przy ulicy Rentgena w Warszawie. Tam też dodatkowo można zmieniać terminy wizyt.
10: Łatwiej niż zwykle można zmienić termin badania czy wizyty. Jeśli pacjenci ocenią teraz, że ze względu na ten upał nie dojadą do szpitala, pracownicy zapewniają, że znajdą nowy, w miarę możliwości bliski termin. Trzeba tylko to wcześniej uzgodnić telefonicznie. Do tego cały czas rozdawane są tutaj dookoła mnie butelki z wodą, a pracownicy szpitala przed momentem przynieśli do przychodni wentylatory.
7: Mówił Michał Dobrołowicz. Nad polskimi jeziorami brakuje kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samorządy z oszczędności nie wyznaczają takich miejsc, żeby nie musiały zatrudniać tam ratowników. Jednym z popularnych jezior, na którym nie ma żadnego kąpieliska, a więc nie ma też ratowników, jest Jezioro Piaseczno na Lubelszczyźnie. Uważajcie na takich kąpieliskach. Hubert Hurkacz wygrał z norweskim tenisistą Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6 w pierwszej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Odpadła z turnieju Maja Chwalińska. Więcej sportów RMF Max za niespełna pół godziny.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
13: Cały czas monitorujemy bieżącą prognozę pogody dla Was. No i okazuje się, że te upały nie odpuszczają. W Zielonej Górze do 29 stopni, opady deszczu i burze, no ale też momentami słońce. 33 stopnie, tak jest we Wrocławiu, 33 i opady deszczu. Bydgoszcz to 33 kreski na termometrach. Ale Gdańsk, Olsztyn czy Suwałki tutaj około 28 kresek. W Krakowie dzisiaj 36 stopni. Cały czas obowiązuje ostrzeżenie przed silnymi upałami.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Hity na maksa.
7: Jest 17:02, to jest kanon nadawczy, kochani.
3: Filip... Gdzie prowadzących trzech, tam nikt nie wie, kto się kiedy ma odzywać. Tak się zrobił lekki chaos.
7: Ale jest Boryska, najważniejsze.
3: Jestem, cześć. Po prostu mikrofon mi się przez chwilkę nie włączał, ale tak się dzieje w tym pięknym...
13: Taki detal.
3: Gorącym chaosie. Witamy się z wami w kanale nadawczym. Justyna Borycka.
7: Filip Kliber.
3: I Natalia Kawałek i będziemy z wami do 20:00. Taki jest przynajmniej plan.
7: Teddy już płynie. W sensie Teddy Swims.
3: Oh, God.

0: La la la la.
1: Każdy absolutnie, kto teraz robi właśnie w ten sposób, musi słuchać RMF Max i gorących hitów. To Lerek Nowator i Moja Panienka. 9 minut po godzinie 17, moi kochani, to jest RMF Max.
0: Nie spodziewaliście się takich rzeczy w kanale nadawczym, a proszę, takich niespodzianek jeszcze będzie bardzo dużo. Dzisiaj, uwaga, rozdajemy 4 zaproszenia do parku rozrywki w Zatorze. I teraz sprawa jest prosta. Zatrzymaj się i pomyśl o czymś i daj nam znać.
2: No właśnie, to może być cokolwiek i potrzebujemy, żebyście dali nam znać, co to jest to cokolwiek. A jak dać nam znać, to jest bardzo proste. Odpalacie Messengera, Facebooka i dajecie na priv do RMF Max głosóweczki. Przyjmujemy o absolutnie każdej treści. Im bardziej kreatywne, tym większa szansa, że to wy zgarniecie te poczwórne wejściówki.
0: No czyli teraz uwaga, 3, 4, stop.
2: O czym myślisz?
1: Messenger, RMF Max.
2: No właśnie, no właśnie.

0: Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
2: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.

0: To Another w RMF Max, Talk to You. No my się już tu troszeczkę nagadaliśmy i mamy człowieka, który też chętnie do was pogada o bardzo ważnych rzeczach.
1: Tak jest. Mistrzowski flesz sportowy przed nami i Krzysiu Chwaliński już w studiu. Cześć.
2: Dzień dobry, stęskniłem się za wami.
1: No to jedziemy z tym.
2: No. Na początek tenis. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak zagrał bardzo dobre spotkanie. Pokonał w trzech setach wyżej notowanego Norwega Kaspera Ruda. Mecz Hurkacza oglądał Wojciech Marczyk.
3: Doskonale serwował i od początku był agresywny w swojej grze, narzucając swoje warunki w tym meczu. Przypomnijmy, z turnieju w pierwszej rundzie odpadła Maja Chwalińska, a dziś swoje mecze rozegrają jeszcze Magdalinet i Magdalena Fręch.
2: O tych spotkaniach na pewno wam powiemy w RMF Max. Teraz Mundial. Dziś kolejne mecze 1:16. Za półtorej godziny mecz Brazylia-Japonia. O 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem, a w nocy Holandia zmierzy się ze świetnie spisującym się Maroko. Media piszą o meczu z dużym ładunkiem społecznym. W Holandii mieszka bowiem 450 tysięcy osób marokańskiego pochodzenia. Miasta szykują się na poranne świętowanie kibiców. Przypomnijmy jeszcze, że w 1:8 finału zameldowała się już Kanada, która wygrała 1-0 z RPA.

0: Akcja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

Cały czas monitorujemy bieżącą prognozę pogody dla Was. No i okazuje się, że te upały nie odpuszczają. W Zielonej Górze do 29 stopni, opady deszczu i burze, no ale też momentami słońce. 33 stopnie, tak jest we Wrocławiu, 33 i opady deszczu. Bydgoszcz to 33 kreski na termometrach. Ale Gdańsk, Olsztyn czy Suwałki tutaj około 28 kresek. W Krakowie dzisiaj 36 stopni. Cały czas obowiązuje ostrzeżenie przed silnymi upałami.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No i jak tam, kochanie, o czym sobie dzisiaj myślicie? Bo ja wiem, że te myśli mogą dzisiaj uciekać potem. Zdecydowanie.
2: Trzeba je wyciskać wręcz.
1: Trzeba je wyciskać i wycisnęliście je nam na Messengerze RMF Max. Napisaliście, o czym myślicie i dostaliśmy taką wiadomość od Klaudii.
3: Jadę właśnie z pracy i patrząc na słońce w górze, myślę, czy w moim mieszkaniu bez rolet i klimy będę miała Ugandę, czy bardziej Grecję.
4: No to w takim razie, Klaudia, opowiadaj. Bardziej Uganda, czy bardziej Grecja? Dojechałaś już do domu?
5: Nie, jestem właśnie u mamy. Mama ma rolety i klimę, także...
2: Czyli mama ma taką Finlandię bardziej w tym momencie, jakąś Szwecję, coś takiego.
1: I to jest dobry moment, żeby mamę odwiedzać jednak i pewnie wrócisz dopiero po 22, jak się ściemni, tak?
5: Dokładnie.
4: Ale przynajmniej najedzona i z biletami do Energylandii, która obchodzi 12 urodziny, tak jak ty, Klaudia. Znaczy, chciałem powiedzieć, że obchodzisz urodziny 12,
2: ale... A może też obchodzisz?
4: Ale może masz urodziny, Klaudia, masz urodziny?
5: W sierpniu mam urodziny, to się przyda na prezent.
1: No i super! 4 zaproszenia do Energylandii lecą do ciebie, więc możesz zabrać tych, których najbardziej lubisz. Myślę, że wypadałoby mamy akurat, skoro ci tak udziela schronienia przed upałem. Zabierzesz ją na Hyperiona i wszystko będzie git.
5: Tak, tylko musicie namówić męża, żeby mnie zawiózł.
4: Dobra, niech
1: daj
4: mamusia...
1: numer, zadzwonimy.
4: Namówi. Klima za bilety, tak? To jest uczciwy deal.
5: Także go namówcie.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Klaudia się wybierze do Energylandii, ale wy też jeszcze możecie, bo w kolejnych dniach, w ogóle przez całe wakacje w kanale nadawczym, bilety będziemy rozdawać.
2: Czy to jest próba przekupstwa? Być może, ale zachęcamy, zostańcie z nami.
4: Domyślam
2: koniecznie.
4: Domyślam się. Dawid Podsiadło tymczasem na błysk.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: I po reklamie.

0: swoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Poniedziałek, jak sami pewnie odczuwacie, należy do kolejnych upalnych dni. Synoptycy mówią wprost: szykujmy się na gorące popołudnie. W centrum słupki rtęci pokażą nawet 32 stopnie, w Trójmieście około 26. Pogoda będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu, bo zapowiada się przeważnie słonecznie, z jedynie niewielkim zachmurzeniem, ale jeśli nie lubicie biegać przy takiej temperaturze, to może lepiej posiedzieć w cieniu, bo będzie duszno. Wraz z upływem godzin temperatura spadnie. Wieczorem termometry wskażą od 23 do 26 stopni. W całym kraju może pojawić się więcej chmur, a lokalnie nie można wykluczyć krótkotrwałej burzy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: Niesamowite eksperymenty, słuchajcie, chemiczno-fizyczne po godzinie 18 w kanale nadawczym. Co? Ponieważ obserwuję swoje tak ciuchy, które mogę nosić maksymalnie w 30 stopniach, dzisiaj jest 37. Póki co jeszcze nic się nie skurczyło.
9: Ja tego nie rozumiem, ale ja miałam zagrożenia i z fizyki, i z chemii, także mam prawo nie rozumieć.
10: A ja byłem dobry, nie rozumiem. Dobry wieczór, jest minuta po 18, Filip Kliber.
8: Justyna Borycka,
9: Natalia Kawałek, a to jest Shakira, Burna Boy, Daj Daj. Coś o mundialu też jeszcze dzisiaj będzie, więc zostańcie.

0: from SQS. To jest klasyk w RMF Max. Mamy nadzieję, że czujecie to, co my o tej porze. 7 minut po 6. To jest dzień taki, że trzeba dmuchać. Słuchajcie, nie ma wyjścia. Trzeba dmuchać. Ile sił?
1: I to jest kanał nadawczy, miejsce, w którym się dzieją absolutne rzeczy i tu się dzieje absolutna komedia. W związku z tym teraz można wygrać bilety na festiwal Beats for Love, ale trzeba dobrze dmuchać, moi kochani.
2: Dmuchać w naszego messengera. A wiemy, że wy to potraficie robić przepięknie. Im piękniej, im dziwniej nam nadmuchacie, tym większa szansa, że zgarniecie karnet. Czterodniowy karnet na Beats for Love, który startuje za 1 dzień, 21 godzin, 51 minut i 50 sekund.
0: W sensie w środę.
2: Tak,
0: po prostu w środę. W środę tam zagra na przykład Calvin Harris, ale będzie też na tym festiwalu Rehab między innymi i Marshmallow. I wy też możecie tam być. Podwójną wejściówkę zgarniacie za dmuchanie, ale jeszcze jedną dodatkową podwójną wejściówkę będzie można zgarnąć.
1: Ale jeszcze, nie mów. No ale dobra, ale tyle, tak?
0: Cicho,
1: dmuchnij w Messenger RMF Max.
0: Dmuchnij, to będzie chłodniej, zobaczysz, bo nasze niepoparte niczym badania dowodzą, że jak się usłyszy dmuchanie, to się robi chłodniej.
1: Instytut danych z Maxa tak mówi.
3: RMF Max.
0: Messenger RMF Max. Dmuchajcie.
2: Dmuchajcie, a spadną wam bilety.

0: Gips, Kukon, Jonathan, ty masz, ale szybko jakoś urwali chłopaki. No 18 minut po godzinie 18, jakoś tak wiecie, wzięło i się skończyło, a mogłoby jeszcze trwać, bo tak trwają właśnie hity na maksa, kochani.
1: Ale trwa też lato na maksa, to są piękne rzeczy, za nami już wiele koncertów na naszej trasie, a przed nami jeszcze 18 lipca w Łodzi Edyta Górniak z Kolim będzie.
0: O, król Latino!
1: Dokładnie, i a propos Kolima mamy też pięknego niusika, słuchajcie, Kolim zagra w 92 dni ponad 160 koncertów.
0: Przepraszam.
1: W tym ten nasz maksowy.
0: Ile?
1: Dużo.
2: 160 koncertów. I podobno w te upały to z kolei swoje parówki sprzedaje na koncertach od razu jako hot dogi.

0: tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
1: Jak wygrała we flanki.
2: Tak brzmi lato na maksa. RMF Max. Lato na maksa.

0: Morenito, to nowa Ina w RMF Max. Tak, jeden Morenito tutaj już się pojawił w studio.
1: Bardzo opalony Krzysiek Chwaliński. Powie nam teraz co nieco o sporcie. Mistrzowski flash sportowy to już teraz. Idę na Maxa.
2: Kolejne mundialowe starcie za pół godziny, więc zanim piłka nożna, najpierw tenis. Hubert Hurkacz pokonał Norwega Kaspera Ruda i awansował do drugiej rundy Wimbledonu. Niestety swój mecz przegrała Maja Kwaińska i na pierwszej rundzie zakończyła udział w tym wielkoszlemowym turnieju. Za chwilę powinien rozpocząć się mecz Magdaleny Fręch, która zagra z Anną Kalińską, a o 20:00 Magdalinet zmierzy się z Mirą Andrzejewą, zwycięzczynią Rolanda Garrosa. Jutro do gry wejdą Iga Świątek i Kamil Majszak. O 19:00 kolejne emocje piłkarskich mistrzostw świata.
3: Dzisiaj na 16:00 finału przyspiesza i to miejmy nadzieję w emocjonującym stylu. Już o 19:00 mecz Brazylia-Japonia, o 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem. W nocy mecz Holandia kontra Maroko. Te drużyny zagrały ze sobą w przeszłości na mundialu w USA w 1994 roku na stadionie w Orlando. Pomarańczowi wygrali 2-1, a pomógł w tym obecny selekcjoner Oranie, czyli Ronald Koeman. Teraz obie drużyny spotkają się w meksykańskim Monterrey.
2: Mówił Patryk Serwański, a kolejny mistrzowski flash sportowy za godzinę.
1: A tak się składa, że gramy to już teraz. Hity na maksa, męskie granie, orkiestra.

0: Dawid Tawarę, If You Don't Know My Name w RMF Max, ale znamy takie imię, wszyscy Polacy znają takie jedno imię i tym imieniem się teraz zajmiemy. Pan Robert.
1: Robert Lewandowski.
0: Nie Makłowicz, nie Kubica, a Robert Lewandowski przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych, ponieważ będzie zatrudniony w zespole Chicago Fire.
2: Ale ja mu zazdroszczę. Ja mu zazdroszczę. Wiecie, najbardziej to mu zazdroszczę, że on będzie teraz mieć to całe jedzenie, nie? Na przykład te borówki amerykańskie.
0: Jest szansa, że będzie miał też trochę lepszą pogodę niż my, ale szczegóły będziemy sprawdzać za chwilę.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Poniedziałek, jak sami pewnie odczuwacie, należy do kolejnych upalnych dni. Synoptycy mówią wprost, szykujmy się na gorące popołudnie. W centrum słupki rtęci pokażą nawet 32 stopnie, w Trójmieście około 26. Pogoda będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu, bo zapowiada się przeważnie słonecznie, z jedynie niewielkim zachmurzeniem, ale jeśli nie lubicie biegać przy takiej temperaturze, to może lepiej posiedzieć w cieniu, bo będzie duszno. Wraz z upływem godzin temperatura spadnie. Wieczorem termometry wskażą od 23 do 26 stopni. W całym kraju może pojawić się więcej chmur, a lokalnie nie można wykluczyć krótkotrwałej burzy.

0: to taki piękny, ślubny. Bruno Mars i Mary You w RMF Max to kanał nadawczy. Za 9 minut będzie godzina 19, a za chwilę ktoś u nas się bardzo ucieszy, bo my rozdajemy, słuchajcie, bardzo fajne, 4-dniowe podwójne karnety na Beats for Love, które już pojutrze startują w czeskiej Ostrawie, tam cała masa Ahoj. Gwiazd. I żeby mieć szansę na zgarnięcie tych biletów, na początek trzeba było nam ładnie zadmuchać.
1: Podmuchać nam do mikrofonu, tak, żeby tak. Wszyscy się absolutnie schłodzili, no i posłuchajcie na przykład, jak Gosia dmucha.
2: I imagine about summer.
1: No, słyszycie,
0: dmuchała w kierunku Calvina Harrisa, jak
1: i,
0: tak.
1: I przy okazji Gosia, która zna teksty Calvina Harrisa. Siemano, Gosia.
2: Hejka.
1: Hej,
0: Gosia. Hejka. Gosia.
1: Gosia, słyszymy, że świetnie sobie radzisz z Calvinem Harrisem, ale za chwilę zobaczymy sobie, jak poradzi w naszej zabawie. Marzysz podwójną wejściówkę na Beats for Love.
2: Ekstra,
1: wiesz o tym? Już się cieszę, super.
0: Ale Gosia, bo ja tutaj teraz przychodzę do ciebie z zabawą, żeby trochę cię skusić, bo mamy jeszcze jedną podwójną wejściówkę i pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było, jakbyś też ją zgarnęła teraz w zabawie,
1: na przykład.
0: Która nazywa się Ciepło-Zimno. I ona polega na tym, że my wybraliśmy hasło z kategorii festiwalowe gadżety. I teraz ty musisz odgadnąć to hasło, masz na to 90 sekund, a my możemy ci tylko pomóc, mówiąc ciepło-zimno, czyli czy jesteś blisko, czy daleko odgadnięcia tego hasła. Wchodzisz w to?
2: Tak, jak najbardziej.
1: No to słuchaj, ty nam zadajesz pytania, ja uruchamiam stoper i Gosia, zaczynamy się bawić. Także pierwsze pytanie już możesz nam teraz zadawać.
2: Czy można to nosić na sobie?
0: Ciepło?
2: Na twarzy się to nosi.
0: Zimno.
2: Na
0: tak
2: ciele.
0: Letnio.
2: Jest to jakiś mały gadżet.
0: Ciepło.
2: Jakieś kryształki.
0: Zimno. Bardzo zimno.
1: To nie targówek.
2: To można to na głowie nosić.
0: Ciepło.
2: Jakaś opaska.
0: Ciepło.
2: Uszka.
0: Trochę zimniej.
2: Do włosów gadżet.
0: Zimno.
2: Ale na głowę.
0: Ciepło.
2: Ciepło,
0: czapka. Ciepło, co? Ciepło i cieplej, no.
2: I czapka z daszkiem.
0: Tak! Gorąco! Calvin Harris zaśpiewa ci summer do ucha i na czapeczkę i wszędzie.
2: Ekstra!
1: Także Gosia, nie dwie, nie trzy, ale cztery wejściówki lecą do ciebie na festiwal Beats for Love.
2: Super, bardzo cieszę
1: się. A weź za mnie jeszcze raz Calvina Harrisa. Dawaj, tak dla wszystkich, no.
2: I might about summer.
1: To tak działa, kochanie, RMF Max, po prostu, no.

0: 4 minuty do godziny 19 pozostało. Taylor Swift ze swoim numerem The Fate of Ophelia za nami, a za chwilę Flash.
1: Dzień. Nie.
0: Pogoda miała być. Jezu, dobrze, że
1: ja
0: jesteście.
1: Ci dam Flash.
0: Jest, no. Naprawdę dobrze, że wy jesteście. Co ja bym bez was
1: zrobił? Flash w czapę.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: W całym kraju popołudnie upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Miejscami możliwy będzie słaby, przelotny deszcz, choć nie powinny to być intensywne opady, a temperatura będzie umiarkowana, jednak przy większej ilości chmur i delikatnym wietrze może być odczuwalne nieco mniej niż wskazują termometry, ale nadal będzie bardzo ciepło. Wieczorem na Pomorzu okolice 22 stopni, w centrum 26, na Dolnym Śląsku około 24. Dziś w prognozach są delikatne opady, a nawet burze. Wtorek to kolejny słoneczny i bardzo ciepły dzień w całym kraju.
2: Hity na maksa.
4: Mamy ustalone, jaka będzie pogoda. Wiemy, która jest godzina, chwila po 19:00, ale nie mamy ustalone, jak się woła ryby.
5: Tak, a dzisiaj jest dzień rybaka i wiemy, że ryby głosu nie mają. Ale do ryb można mówić przecież.
6: Do karpia na przykład. Jak można powiedzieć do karpia? Nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max.
5: Co się mówi do ryb?
6: Co się mówi do ryb w ogóle, nie?
4: Choć tu szczupaku.
5: Też może być. Kliber, Borycka i kawałek z wami jeszcze do 20:00.

0: Teddy Swims. Tak sobie tutaj plumka o takim chłopie, co wszystko wie. Zawsze. Mr. Know It All w RMF Max.
1: Tak, przepraszam, bo ja się uduszę. Natalia coś tutaj.
2: Teddy Swims, bo Teddy lubi pływać.
0: Tak jest.
2: A my w tym temacie oczywiście jesteśmy, bo pytamy was w Dzień Rybaka, który znaleźliśmy w kalendarzu, o to, jak się mówi do ryb. Bo wiemy, że ryby głosu nie mają, ale do ryb to mówić jakoś, można. Nie?
0: Rybacy głos mają.
2: Dokładnie. I Przemysław nam napisał, że co tak łuski stawiasz, to jest jedna rzecz, którą można ryby zapytać.
0: Ale też tak bardziej agresywnie można, nie rzucaj się tak, bo ikrę urodzisz.
2: To jest mocne. Uważaj, jak tańczysz, bo stawu parkiet bywa śliski.
1: Ale mamy też głosówkę. Fajny z tym stawem.
2: Dzięki.
1: Ale mamy też głosówkę od Matiego.
3: A może nie trać głowy?
1: Bo wiecie.
0: Aha, bo się ryba od głowy psuje, tak? Że się wszystko zgadza.
2: Nagrywajcie głosówki na Messenger RMF Max. Co można powiedzieć do ryby albo tam zabulgotać? Jakby to nie musi być po polsku, nie? To może być w języku rybim też. Czekamy na wasze propozycje. Co się mówi do ryby? Messenger RMF Max.
1: Ona znowu nie może. No powiedz, bo się udusisz. No.
0: Ale oglądaliście, gdzie jest Nemo?
1: Oglądaliśmy.
0: No to Dori tam próbowała mówić po waleńsku.
1: Ja zagram betkę, dobra? A w międzyczasie pomyślcie, jak robi ryba.
2: Nie do... Co mówisz do ryby?
1: Już no
2: nie,
1: dobra, no.
2: Już nie mieszasz naprawdę.
0: Jest dzień rybaka, nie dzień ryby, chłopie.
1: Dobra.

0: Można się do niego bujać, można do niego tańczyć, tak działają hity
1: jeszcze
0: na maksa.
1: Ja.
0: To Somber i 12 to 12 na Trójbrygadówce na 17 minut po godzinie 19. My was pytamy o to, jak mówić do rybki. W sensie do takiej rybki pływającej.
1: Bo dzień rybaka jest.
0: I między innymi Agnieszka nam nagrała taką głosówkę.
2: Bulbul tonneau.
1: To tak po francusku trochę.
0: Ktoś coś?
1: Oui.
0: Bo to wiecie, to nie jest karp, to jest lekarp.
1: Lekarp. Le szczupak.
0: Albo le karaś, bo wiadomo, że karaś.
1: Ładnie po francusku wody. Mówicie, to nie wiedziałam, że
3: nie, karasie jedzą znamy. Sam, wiesz co, tacy lingwiści. A mamy coś jeszcze?
0: Nie.
1: Już nie?
0: Nie?
1: No to kurczę, to ślijcie.
0: No, no co
1: głosówki.
0: Nagrywajcie.
1: Messenger RMF Max, jak mówimy do rybki?

0: tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: I to są wakacje, to jest RMF Max, kanał nadawczy. Te wakacje też oczywiście w sportowych emocjach.
1: Bardzo sportowych.
0: Kolejne tak mecze na mundialu trwają i Krzysiu tutaj zaskoczony.
2: Tak, odrobinę tak, ale powiem dlaczego.
0: Dobrze, super. Mistrzowski flash sportowy teraz.
2: Otóż dlatego, że już 30 minut trwa mecz Brazylii z Japonią. Na razie remis z faworytem Canarinhos, ale reprezentacja kraju kwitącej wiśni wielokrotnie udowodniła w tym spotkaniu, że nie boi się rywala i nie zamierza ustępować pola. Przypomnijmy tylko, że w październiku ubiegłego roku Japonia w towarzyskim meczu wygrała z Brazylią 3-2. Na tablicy wyników dzisiaj 0-0, w kartkach też remis po jednej żółtej. O 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem, o 3:00 w nocy Holandia zmierzy się z Marokiem. I jeszcze tenisowe Wimbledon. Magdalena Fręch gra z rosyjską tenisistką Anną Kalińską. To wyrównanie, spotkanie odrobinę lepsze chyba jednak Polka. O 20:00 Magdalinet zmierzy się z Mirą Andrzejewą, zwyciężczynią Rolanda Garrosa.
3: Gdzie ostatnio też na przykład Canarinhos w autobusie złapali.
1: I co, wygrałeś czy przegrałeś?
2: Żółta czy czerwona?
3: Wygrałem, no co miałem nie wygrać?

0: Ja to bardzo lubię Drakulę i bardzo mu zazdroszczę. Nie tylko tego, że Tame Impala i Jenny o nim śpiewają, ale on to ma zimno. Jak w trumnie, słuchajcie.
1: Zimno.
2: No, są takie miejsca, gdzie jest zimno, jak się okazuje, kochani.
1: To może być też dno morza, to może być dno stawu, a tam co? Rybki. No
2: ryby.
1: I proszę bardzo, jak można ładnie od Drakuli prosto do rybek dojść. A dzisiaj Dzień Rybaka i my was pytamy o to, jak do rybki można mówić.
0: A mamy nawet tutaj rybaczkę, która nam powie, jak to się mówi takie rzeczy.
2: Rybaczko Gosiu, twój głos.
3: A witam. Ja na przykład do swojej rybki mówię, dlaczego znowu nie posprzątałeś?
2: No i ciekawe, co rybka
1: taka
2: na to.
1: Taka rybka, proszę bardzo.
0: Wydaje mi się, że wiele osób ma takie rybki.
1: Rybka teraz robi pewnie bulbul i ogląda dalej mecz Kaniarino z Japończykami.
2: Co mi wyłączasz? Oglądam to przecież. Tak mówię rybka teraz. Ale mamy jeszcze Oliwię.
4: No.
2: Słodko bardzo. Ja bym tak mówił też do swojej rybki, która akurat się kąpie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nie wszystko zależy od nas.
17: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
16: Co się zmieniło?
17: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
18: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
19: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: W całym kraju popołudnie upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Miejscami możliwy będzie słaby, przelotny deszcz, choć nie powinny to być intensywne opady, a temperatura będzie umiarkowana, jednak przy większej ilości chmur i delikatnym wietrze może być odczuwalne nieco mniej niż wskazują termometry, ale nadal będzie bardzo ciepło. Wieczorem na Pomorzu okolice 22 stopni, w centrum 26, na Dolnym Śląsku około 24. Dziś w prognozach są delikatne opady, a nawet burze. Wtorek to kolejny słoneczny i bardzo ciepły dzień w całym kraju.

0: Jedynka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Co

0: jest energia, to jest moc, to jest trips i Mikolas. Takie składy to my lubimy, bo wypuszczają fantastyczne bangery.
1: Ale takiego składu jak dzisiaj w kanale nadawczym to jeszcze nie było i jestem z nas dumna, było wspaniale. Mamy nadzieję, że też się świetnie bawiliście.
2: Sama natura, zero konserwantów, kochani. Dziękujemy za ten skład. Filip Kliber.
0: Natalia Kawałek.
1: I Justyna Borycka. My się z Natalią tutaj słyszymy jutro w kanale nadawczym, bo Filip sobie idzie na koncert. Tak, on się fajnie bawił. Na One Republic, tak?
2: Nagram.
0: Jeszcze tam będzie Wodek Public, zobaczysz, tak się to wszystko skończy.
1: Tymczasem zostańcie z RMF Max, za chwilę tutaj gra, bo najlepsza dziesiątka na liście Hot Bands. No i co, do jutra w kanale nadawczym, pa, pa.
0: Pa.
3: Wakacje i nuda? Tylko nie to. Jest Tour de Club RMF Max i za chwilę przekonacie się, że lato to nie tylko grill u sąsiada i kolejna wycieczka na działkę. Sprawdzam dla was, gdzie można się rozhulać i mam nadzieję, że coś wybierzecie z moich propozycji. Sopran z tej strony i na początek zaglądam do kina, bo na dużym ekranie teraz w wakacje można oglądać kilka ciekawych nowości. Jedną z nich jest komediodramat Zaproszenie. To idealny film dla tych, którzy lubią podglądać innych i czekają, aż z pozornie grzecznego spotkania wyjdzie coś więcej niż rozmowa o pogodzie. Super Grill to film dla całych rodzin, a na ekranie superbohaterka w podwójnej roli, podróże międzygalaktyczne i próba uratowania świata. Kolejna opcja to Backrooms, Bez wyjścia. To film dla tych, którzy lubią się bać, ale niekoniecznie w piwnicy własnego domu. To horror, który zaczyna się w salonie meblowym i kończy w równoległym świecie, gdzie korytarze nigdy się nie kończą. A jeśli zamiast kina macie ochotę na dobrą imprezę, to na Beats for Love w Ostrawie od 1 do 4 lipca będziecie mogli się bawić nawet na 18 scenach, na których wystąpi ponad 550 artystów. A wśród nich Calvin Harris, Dimitri Vegas i Like Mike, Marshmello, Paul Van Dyk, cała armia DJ-ów.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Bartosz Orzechowski, Fundacja Orły Sportu.
6: Turniej z Orlika na stadion to przepustka do wielkiej piłkarskiej kariery. Na razie jesteście na etapie zgłoszeń, co później?
5: To jest dopiero początek takiej przygody. Etap regionalny wystartuje we wrześniu, później etap makroregionalny, które prowadzą najlepsze drużyny do finału, który odbędzie się w listopadzie. W zeszłym roku nasi laureaci byli w Akademii FC Barcelony. W tym roku zostajemy na Półwyspie Iberyjskim i zwycięzcy w każdej kategorii w nagrodę pojadą na zgrupowanie do FC Porto. Jest to bardzo dobra droga tak naprawdę do realizacji marzeń przez młodych piłkarzy. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki gorąco zachęcamy do udziału w naszym turnieju.
6: I jak się zgłosić?
5: Tak naprawdę wystarczy zebrać grupę 10 uczestników w wieku od 12 do 14 lat. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mogą rywalizować. Trzeba zarejestrować drużynę, trzeba ją zgłosić do udziału w turnieju. Wciąż jest czas na zapisy. Przypominam, strona z orlikanastadion.pl.
4: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy,

0: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, dobry wieczór. Za chwilę rozpocznie się druga połowa meczu Brazylii z Japonią w 1/16 finału Mistrzostw Świata. W Houston od 32 minuty po strzale Sano lepsi Samurajowie wygrywają 1-0. O 22.30 Niemcy zagrają z Paragwajem, a o 3 w nocy starcie Holandii z Maroko. Teraz tenisowy Wimbledon. Magdalena Fęch gra z rosyjską tenisistką Anną Kalińską. Polka przegrała pierwszego seta, trwa set numer 2. Grę rozpoczęła kilkanaście minut temu także Magdalinet, która mierzy się z Mirą Andrzejewą. Wcześniej do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz. Polak wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Niestety z turniejem w Londynie pożegnała się Maja Chwalińska, która przegrała mecz pierwszej rundy.
1: Takie rzeczy to tylko u nas, ledwo się wakacje zaczęły, a już cała Polska czeka na ochłodzenie, ale w RMF Max będzie bardzo gorąco, no bo mam dla was dziesiątkę najlepszych numerów wakacji. Robert Majowski, jeszcze o tej porze to dzień dobry. Dzisiaj rewelacyjna Bausa i Magnetic na miejscu 10. List Rob Benz.

0: się zastanawiacie, kto ma taki niesamowity głos, to Tones and I w numerze Fishera też możecie mieć taką chrypkę. Wystarczy jeden gruby wakacyjny wieczór i już brzmi się jak po zmiksowaniu zimnego drinka z papierem ściernym. Bardzo dobre favor za nami, a przed nami miejsce 9 listy Hot Bands. No to będzie taka ekipa, która zmieściłaby się pod namiotem, ale tak na styk. Gibbs, Jonathan, Kukon. Ty masz to za moment w RMF Max.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Numer 9.

to mamy dzisiaj nowość w 10 listach OBN. Oj, będzie skakany przy tym tego lata? Lumix, Self-Aware, to było miejsce 8. No to może pochwalicie się, czy wy planujecie skakać tego lata na jakichś festiwalach albo koncertach? 3001. Mieliśmy nowość w 10, ale tej nowej muzyki dziś w RMF Max będzie oczywiście więcej. No na przykład to, Levi Halabadi, I'm Done. Moim zdaniem idealna muza na lato. Zresztą sami ocencie.

0: Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Ekipę z odpalonym głośnikiem. Za chwilę będę miał coś, co naprawdę dobrze huczy. To będzie David Guetta za Lokiem.
3: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
9: I o czym teraz myślisz?
10: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
20: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
21: Ale sztosy.
22: Ale co?
21: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
23: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Six. Numer 6.

Rewelacja, jazz i podobnie z nami. Bardzo się cieszymy. Invisible nie ma tego numeru jeszcze w liście Obend. Czeka w propozycjach na rmfmax.pl. Można głosować, można też posłuchać innych nowości, bo mamy ich naprawdę sporo. No a teraz na miejscu piątym Dawid Podsiadło prosto z trasy koncertowej, która właśnie się skończyła. Trasa się skończyła, ale sezon, o którym śpiewa, dopiero się zaczyna.

dobrodziło, jeżeli chodzi o nową muzykę tego lata. Band Love Tonight. Będziemy to grać w czasie wakacji. Bardzo dobry numer. Wcześniej na miejscu czwartym mieliśmy mundialową Shakirę. No i właśnie chciałem was zapytać, jak wam się podoba ten mundial, bo słyszałem głosy kibiców, którzy mówią, że nie oglądają przez to, jak stronniczy są czasami sędziowie i jak zawodnicy udają. No, gdyby bokserzy mieli tyle leżeć po kontakcie z drugim zawodnikiem, to do emerytury by się nie podnieśli. Ciekaw jestem waszego zdania. 3001. Kto jest ciekaw, co na miejscu trzecim? Dzisiaj to Dub Dogs. RMF Max. RMF Max. Numer 3.

kilka minut temu wakacyjna petarda od Iżela, a to kolejna muzyczna nowość na lato. Mizmo, prawda? Że dobre. Więcej nowości znajdziecie w propozycjach do listy Hobbens, rmfmax.pl. Tam możecie zajrzeć, tam możecie posłuchać tej nowej muzyki. Ale nam szybko poszło. Za kilka minut będziemy mieli dla was w RMF Max kolejne imprezowe propozycje na ten tydzień, ale wcześniej numer jeden listy Hobbens. No i chyba nie będziecie zdziwieni, tak jak ja nie jestem. Męskie granie orkiestra już ruszyli w trasę. To jest numer wywołujący dreszcze. W sam raz na ochłodę. Nareszcie. RMF Max. One. One. One. One.

0: Co robisz w wakacje? Już na starcie wiadomo, że nuda na mnie grozi, bo lato wchodzi na wyższy level. A ja w Tour de Club RMF Max sprawdzam, gdzie rozkręcić wakacyjny mood i nie dać się złapać w sidła marazmu. Sopran z tej strony, posłuchajcie, co mam dla was. Na pierwszy ogień coś dla fanów motocykli, bo przed nami 21 zlot motocyklowy na soli w Inowrocławiu. Riders Club Inowrocław zaprasza wszystkich fanów jednośladów, a w planach przez cały weekend są konkursy, pokazy stunt ridingu, czyli jazdy na motocyklu dla odważnych i tych, którzy nie boją się o swoje opony. Są też wycieczki motocyklowe oraz wieczorne koncerty rockowe. A jeśli macie ochotę na dobrą klubową imprezę, to wpadajcie do Paszy w Poznaniu, a tam na piątkowym Lost in Paradise zagrają Dasso na Main Room oraz Andy Mile na Global Room. A już powoli można szykować się na koncerty Pitbulla w Polsce. Będą to 3 mega wydarzenia. Pierwszy z nich już 23 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. To będzie wydarzenie tych wakacji. Zadbajcie tylko o bilety. A najbliższy weekend w Energy 2000 w Katowicach to koncert Słonia. W sobotę natomiast wpadajcie na Airlines Party. To impreza w Energy z wieloma nagrodami.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Express Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
16: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
4: If you love me, let me heal.
5: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Jednej 16 finału mundialu kończy się zacięte starcie Brazylii z Japonią. 2-1 prowadzą Canarinhos. I tak najprawdopodobniej skończy się to spotkanie. Magdalena Fręch niestety przegrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską 6-7, 4-6 w pierwszej rundzie wielkosztomowego Wimbledonu. Trwa mecz Magdalinety z Mirą Andrzejewą. Polka przegrała pierwszego seta, w drugim też ma sporo kłopotów. Wcześniej z turnieju odpadła Maja Chwalińska, która nabawiła się urazu. Do drugiej rundy pewnie awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał w trzech setach wyżej notowanego Kaspera Ruda.
6: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, jak się czuje najlepiej, natomiast nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
5: Mówił Hubert Hurkacz, a jutro do gry wejdą Iga Świątek i Kamil Majchrzak.

0: Jennifer Lopez cały czas potrafi rozbujać. No to powiem wam jeszcze, przy czym będziemy się bujać dziś wieczorem, bo to będą naprawdę dobre wakacyjne nuty i to rewelacyjnie zmiksowane. Nowe Ocean House najpierw, później jeszcze Swedish House Mafia doskoczą, no i będą fukaj z Liwką, bo pewnie się za nimi stęskniliście. Robert Bojowski, zapraszam do północy, no i pozdrawiam wszystkich na pierwszym wakacyjnym turnusie.
1: Jeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: No myślę, że wszyscy miłośnicy dobrych, chaosowych brzmień doceniają to, że Dr. Kuczo pojawił się w RMF Max. A jakie ceny jutro pojawią się na stacjach paliw, to już wam mogę powiedzieć. 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, olej napędowy 6,19. No i jutro warto zatankować do pełna, no bo już pojutrze nie będzie tych limitów cenowych. My też limitów nie mamy, jeśli chodzi o muzykę, i powiem wam, jak za chwilę w RMF Max się rozbujamy. Będzie Anover ze swoim świetnym Talk to You i później jeszcze rewelacyjna Bibi Rexa w numerze Faithless.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Hej, zwrotomocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

planecie. Wiktor Waligura w RMF Max. Będzie go można usłyszeć tego lata na koncertach Męskiego Grania, ale od razu muszę wam powiedzieć, jakich artystów usłyszycie na koncertach Lato na Maxa, bo to zapowiada się naprawdę fantastycznie. W połowie lipca w Łodzi wystąpią Edyta Górniak z Golim. W tym samym czasie zagramy też w Gogolinie, a tam na scenie pojawią się m.in. Oskar Cym z Grzegorz Chyży, Trzech Króli. Zresztą zagramy też w innych miejscach i na rmfmax.pl możecie sobie sprawdzić, gdzie. A ja szybko sprawdzam, czego posłuchamy. Będzie Folly Changes, w to wmiksujemy Dencilla i później jeszcze w RMF Max zaśpiewa Ed Sheeran, także róbcie głośniej.

Ed Sheeran, chłopak z gitarą. No fajnie byłoby mieć takiego kolegę gdzieś na wyprawie z namiotem. No wiecie, wieczorne ognisko, te sprawy, gitarka, ballady. Tylko ostrożnie, żeby gdzieś z dala od lasu. Gdybym zapytał, komu podoba się ten numer, to pewnie byłby Las Rąk. I ja też się przyłączam. Najnowszy Bob Sinclair z Kajzą. To super, że zdążyli właśnie na wakacje z tym numerem, bo takiej muzyki nam trzeba. Latem później jeszcze Pitbull z Christiną Aguilerą wskoczą.

0: Michael Gray. Najlepiej brzmi w weekend, no i w czasie wakacji oczywiście, no bo teraz to nie ma znaczenia, jaki dzień tygodnia mamy, no chyba, że dopiero czekacie na urlop. A kto czekał na wakacyjne imprezy, niech posłucha, co mamy w planach. Max.
1: Wakacje i nuda? Tylko nie to. Jest Tour de Club RMF Max i za chwilę przekonacie się, że lato to nie tylko grill u sąsiada i kolejna wycieczka na działkę. Sprawdzam dla was, gdzie można się rozhulać i mam nadzieję, że coś wybierzecie z moich propozycji. Sopran z tej strony i na początek zaglądam do kina, bo na dużym ekranie teraz w wakacje można oglądać kilka ciekawych nowości. Jedną z nich jest komediodramat Zaproszenie. To idealny film dla tych, którzy lubią podglądać innych i czekają, aż z pozornie grzecznego spotkania wyjdzie coś więcej niż rozmowa o pogodzie. Super Grill to film dla całych rodzin, a na ekranie superbohaterka w podwójnej roli, podróże międzygalaktyczne i próba uratowania świata. Kolejna opcja to Backrooms, Bez wyjścia. To film dla tych, którzy lubią się bać, ale niekoniecznie w piwnicy własnego domu. To horror, który zaczyna się w salonie meblowym i kończy w równoległym świecie, gdzie korytarze nigdy się nie kończą. A jeśli zamiast kina macie ochotę na dobrą imprezę, to na Beats for Love w Ostrawie od 1 do 4 lipca będziecie mogli się bawić nawet na 18 scenach, na których wystąpi ponad 550 artystów. A wśród nich Calvin Harris, Dimitri Vegas i Like Mike, Marshmello, Paul Van Dyk, cała armia DJ-ów.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: I po reklamie.

0: Best Mode, Sub Focus On and On w RMF Max.
1: RMF Max.
0: Fajnie wrócić latem do takich energetycznych numerów. Trochę nam po tych upalnych dniach energii może brakować, ale spokojnie odzyskamy moc. No i teraz uwaga, będę miał dla was bardzo fajną nutę. Wokalistkę możecie kojarzyć, bo już jej kiedyś słuchaliśmy. To będzie Libianka z Sonnym Foderem, a później jeszcze Black Eyed Peas. To się tak niewinnie rozkręca, za chwilę ona zacznie śpiewać, a później wejdzie beat.

Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Gorące dźwięki na lato, Samba w RMF Max. Ciekaw jestem, na koncercie jakiego polskiego artysty chcielibyście się pojawić najbardziej? Gdybyście mogli sobie wybrać dowolnego artystę, gdyby nie było żadnych ograniczeń, to co? Może PZ, może Skolim, Bledka, a może modelki? No powiem tak, na koncert modelek to już dziś was nie zawiorę, ale możemy w RMF Max je zagrać. Czemu nie? I to najlepiej w takim wakacyjnym klimacie. Lubię cię jak lato. Za moment.

Just Jaxel w RMF Max, to już doskonale znacie. No ale na tegoroczne wakacje przygotowaliśmy dla was przecież mnóstwo nowej muzyki. Wystarczy wejść na rmfmax.pl, żeby zobaczyć, co nowego pojawiło się w liście Hobenz, jakie są propozycje. Na miejscu 23 na razie są Moonlight i Fordo, no ale jutro mogą być w pierwszej dziesiątce. Wy to możecie załatwić głosując. Przypomnę wam, jak to leci. Alabama Ten i później jeszcze w RMF Max Two Colors będzie.

nie mam pytań, nawet się nie dziwię, że ich tak kochacie. Męskie granie, orkiestra, Igor, Zalia, Vito. W przyszłym tygodniu Poznań, później Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa i tak miną wakacje. Ale na szczęście dopiero się zaczęły. No ale trzeba pamiętać, że te dwa miesiące to mijają zawsze błyskawicznie, dużo szybciej niż zakładamy. Ledwo wsiądziemy do samolotu czy do pociągu, wrócimy, no i już polecie. Tak tylko mówię, żebyście tego czasu nie przeleżeli na kanapie. No to nie spać, tańczyć. Bibi Rexha, David Guetta i nowy numer na lato, Sad Girls.

to ten sam Martin Garrix, który kiedyś nagrał Szalone Animals. Proszę bardzo, jak Ed Sheeran działa na niego. Repeat it w sam raz na wieczór we dwoje. Albo na wieczorną zmianę, no bo przecież tak niektórzy mają. Pozdrawiam gorąco. Mam nadzieję, że klimatyzacja działa. A kto będzie działać jeszcze na naszej wieczornej muzycznej playliście w RMF Max? No, Gibbs i Kukon za chwilę. I później Rose i Bruno Mars z tym dziwnym refrenem, którego do dziś nie potrafię powtórzyć. Może wam się uda.

ale nam się wieczorem inna rozbrykała. Morenito w RMF Max. Jak nie teraz. Słuchajcie, nie chciało mi się liczyć, więc wpisałem w Google'ach, za ile dni rok szkolny. 64. To wam się podoba, co? No ale nie będziemy codziennie odliczać, żeby się nie stresować. Trzeba się wyluzować razem z Meduzą. Luz, kontrol w dobrym remiksie teraz i później jeszcze pojawi się Ale Farbę z tym swoim nowym.

Night. Dawno nie było, a brzmi fajnie wieczorem, latem. Marta pisze na 3001, czy możemy puścić coś klimatycznego, bo spędza wieczór z facetem, to nasz pierwszy wyjazd. Jakoś tak nie możemy się wyluzować ze sobą. Ja mogę pomóc, no czemu nie? Mam tu taką nutę, myślę, że będzie w sam raz, tylko wiecie, jak się za bardzo wyluzujecie, ja tego na klatę nie biorę, no. Duzi jesteście, wiecie co robicie? Znaczy, mam nadzieję. No i tytuł taki trochę przewrotny. Nie pierwszy raz. Wison, Vermef Max przed nami. Check.

tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

Koleżankę znacie bardzo dobrze, Katy Perry w RMF Max Teenage Dream. A ciekawe, jak będzie z tymi koleżankami i kolegami na wakacjach. O ile pozycji się powiększą wasze kontakty w telefonie, na Facebooku. No, czasami jest tyle nowych wpisów, że później to nawet się nie pamięta, kto to w ogóle jest. No ale dobrze, no, jest szansa, że pośród tych nowych znajomości pojawi się ktoś wyjątkowy, może nawet bardzo wyjątkowy. No to przeważnie się dzieje w najmniej spodziewanym momencie. No to takich momentów wam życzę tego lata, a za chwilę będą momenty z Topikiem i Becky G i będzie bardzo przyjemnie, bo to Sorry Papi wam zagram.

Gordo, Loco, Loco w RMF Max brzmi rewelacyjnie latem. Wynik meczu Niemcy-Paragwaj jeszcze nieznany. Mam nadzieję, że sędzia tam uczciwie odgwizduje. No a kto wytrzyma do trzeciej, do meczu Holandia-Maroko? Są tacy twardziele? Jeżeli tak, no to będzie muzyka, która pomoże nie zasypiać. Roxy, która się robi coraz bardziej drapieżna najpierw, a później jeszcze poprawimy razem z Tiesto.

Tainoro, DJ Gostino w RMF Max. No przy tym to można nawet do rana wspólnie nie spać. Takie wieczory w czasie wakacji spędzane na wspólnym przesiadywaniu, rozmowach, to są najlepsze, no. Zresztą wcale nie trzeba siedzieć, można wstać, jak tak wam wygodniej. Ja wam powiem, że na tych wakacyjnych koncertach to w ogóle miejsca siedzące są gorsze niż te stojące bliżej sceny. No bo co to za koncert, no, jak się siedzi? No to się trzeba bawić razem z innymi. Ci, którzy byli na koncercie Dawida Podsiadło, wiedzą, o czym mówię. Trasa zakończona, no ale Dawida będę miał dla was za chwilę w RMF Max.

to powiem wam, że moim zdaniem w połowie wakacji będziemy już śpiewać refren razem z nimi. W sam raz na lato, Run Run River, David Guetta, Alok i reszta ekipy. Dzisiaj w liście Hobbens byli na miejscu szóstym. No i jutro wieczorem po 20 będę miał dla was kolejną pierwszą dziesiątkę najlepszych numerów na wakacje. Można głosować na rmfmax.pl, jeżeli znajdziecie coś tam dla siebie. A jeżeli, na pewno znajdziecie, bo mamy mnóstwo dobrej nowej muzyki na lato dla was. Robert Majowski, życzę dużo świeżego powietrza nocą. Powinno być już przyjemnie. No i udanych wakacji. Na razie, pa!

Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok

hajpu za nowe ciuchy. Wolę za sobą mieć ziomali z puchy, a jak już nie ważysz, to leszę na... Nie idą na deal, wokale dropy, ja handluję tym, a 808 jak ciosy gołoty, to najwyższe loty.

Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

diabłem.